0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 23 czerwca.

Zaczynając tę modlitwę, pomyśl o sytuacji, w której ktoś poświęcił Ci swój czas i uwagę. Co czujesz, przywołując taki obraz?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.

Istota prawa i proroków to według Jezusa czynienie innym takiego dobra, jakie sami chcielibyśmy otrzymać. Przypomnij sobie konkretną osobę, która poświęciła Ci swój czas. Przyjrzyj się swoim reakcjom na otrzymany od kogoś dar –

czasu, obecności, wsparcia. Co czujesz, myśląc dziś o postawie tej osoby? –

Jezus zachęca, byśmy nie zatrzymywali się na darach otrzymanych, ale sami również byli ludźmi dla innych. Pomyśl przez chwilę o potrzebach bliźnich, dla których chciałbyś coś zrobić. Zastanów się, w jakim stopniu to, co chcesz im dać, będzie rzeczywiście im służyło.

Ciasna brama i wąska droga to symbole trudu, który towarzyszy dawaniu siebie innym. Słuchając po raz drugi Ewangelii, możesz poprosić Boga o łaskę, aby intencją Twojego działania były jak najczęściej miłość i dobro innych ludzi.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.

Porozmawiaj z Jezusem o swoich myślach i uczuciach, które pojawiły się podczas tej modlitwy. Powiesz Mu swoją drogę oraz ludzi, którzy z oddaniem towarzyszą Ci w wędrówce życia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Pozdrawiamy Maryję, jak pozdrawiają ją anioły w niebie, tak śpiewaliśmy w tej pieśni na rozpoczęcie tej Eucharystii o poranku dnia wtorkowego, kiedy stajemy tutaj przed jej obliczem na Jasnej Górze, która jest królową naszego narodu. Stajemy, aby wraz z Maryją uwielbiać Chrystusa za dar Jego miłości, która się objawia w Jego Słowie i w Eucharystii, karmiąc nas swoim ciałem i krwią. Dlatego z serca wszystkich witam zgromadzonych na tej mszy świętej, tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych, którzy się łączą z nami przez media, zwłaszcza przez radio Jasna Góra. Witam kapłanów koncelebrujących ze mną tę mszę świętą, a jest między innymi sprawowana ta msza święta przez moją posługę w intencji ukrytych niepokalanych, w intencjach ukrytych w niepokalanym sercu Maryi. Ojciec Jacek modli się za świętej pamięci Rudolfa Nikos, ksiądz Jerzy,

prosi o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i cud ocalenia małżeństwa Anny i Miłosza. Pozostałe intencje tej mszy świętej koncelebrowanej znane są Panu Bogu. Abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej Eucharystii, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przeciwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wierną. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

0: Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Sennacheryb, król asyryjski, wyprawił posłów do Ezechiasza, polecając: tak powiedzcie Ezechiaszowi, królowi judzkiemu: niech twój Bóg, w którym pokładasz nadzieję, nie zwodzi cię zapewnieniem: nie będzie wydana Jerozolima w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś, co zrobili królowie asyryjscy wszystkim krajom, przeznaczając je na zagładę, a ty miałbyś ocaleć? Ezechiasz wziął list z rąk posłów i przeczytał go. Następnie poszedł do świątyni pańskiej i rozwinął go przed Panem. I zanosił Ezechiasz modły przed obliczem pańskim, mówiąc: Panie, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, twoje oczy i popatrz. Posłuchaj słów Sennacheryba, które przesłał, by znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że ty, Panie, jesteś jedynym Bogiem. Wówczas Izajasz, syn Amosa, posłał Ezechiaszowi oświadczenie: tak mówi Pan Bóg Izraela: wysłuchałem tego, o co się modliłeś do mnie w sprawie Sennacheryba, króla Asyrii. Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi tobą, szydzi z ciebie dziewica, córa Syjonu. Za tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Dlatego tak mówi Pan o królu asyryjskim: nie wejdzie on do tego miasta, ani nie wpuści tam strzały, nie nastawi przeciw niemu tarczy, ani nie usypie przeciwko niemu wału. Drogą tą samą, którą przybył, powróci, a do miasta tego nie wejdzie, mówi Pan. Otoczę opieką to miasto i ocalę je przez wzgląd na mnie i na sługę mego Dawida. Tejże nocy wyszedł anioł pański i wbił w obozie Asyryjczyków 185 tysięcy ludzi. Sennacheryb, król asyryjski, wziął więc obóz, wyruszył z powrotem i pozostał w Niniwie. Oto słowo Boże.
1: Oto niech będą dzieci.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.

Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, Chrystus bardzo konkretnie nam uświadamia, że do Królestwa Niebieskiego chodzi się przez ciasną bramę. A do życia, która prowadzi do wiecznego potępienia, idzie się szeroką bramą. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w słowo Chrystusa, to trzeba, abyśmy się zastanowili i bardzo konkretnie uświadomili sobie, jaką drogą chcę iść i przez jaką bramę chcę wchodzić do życia. Czy do prawdziwego życia, do Królestwa Niebieskiego, wąską drogą, drogą, która stawia przede mną trudne zadania i wymagania, czy chcę chodzić, iść tą szeroką drogą, która prowadzi na wieczne potępienie. Wybór drogi i wybór bramy należy do nas. Dlatego, kiedy patrzymy na rzeczywistość życia naszego, to chcemy jasno sobie określić, jaką drogą idę i przez jaką bramę chcę wejść, do jakiego życia. Kiedy dziś tutaj jesteśmy przed Matką Bożą, pamiętam dobrze apel Jana Pawła II, który 18 czerwca 1983 roku na jubileusz 600-lecia Matki Bożej do nas, jako do młodych ludzi, kiedy ja wtedy byłem, stając jeszcze na placu jasnogórskim, słyszałem, jak mówił papież wtedy: moi drodzy przyjaciele, do was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizację. Zaporę tym wadom społecznych, które ja tu nie będę nazwał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Papież bardzo jasno też przypomniał wówczas o tym, że człowiek sam od siebie musi dla siebie stawiać wymagania, choćby nawet inni nie stawiali tych wymagań. A jakie wymagania od siebie papież stawiał, to przecież możemy też widzieć tutaj jego widoczny znak, kiedy to wówczas przywiózł ten pas, tutaj spoczywający przy obrazie Matki Bożej. Pas, na którym są krople jego krwi. A te krople krwi, o czym świadczą? To są pamiętny dzień 13 maja 1981 roku, kiedy na placu świętego Piotra padły strzały w stronę papieża, którym te strzały miały doprowadzić do śmierci jego. Ale jak później sam papież powiedział, jedna ręka prowadziła kulę, a druga chroniła. Dlatego był wdzięczny Matce Bożej, że ochroniła jego życie. I kiedy tutaj stał, przywiózł tutaj ten pas Matce Bożej, ofiarując swoje życie, znak swojego męczeństwa. Dlatego jesteśmy, można powiedzieć, kilka dni
po tamtym wydarzeniu, bo dzisiaj mamy 23 czerwca, tamtym był 18 dzień czerwca. Szczególny czas pobytu papieża na naszej polskiej ziemi, gdzie uczył nas właśnie, że trzeba od siebie wymagać, zwłaszcza uczył młodych. Jakbyś dzisiaj można powiedzieć, czy kiedy słuchujemy się w to Słowo Boże i patrzymy na te wydarzenia i świadectwo świętego Jana Pawła II dziś, to widzimy, że ta droga, która prowadzi do Królestwa Bożego, jest bardzo wymagająca. Ale to każdy z nas musi od siebie wymagać, żeby zachowywać Boże przykazania, iść tą drogą. Żeby one były drogowskazem, który prowadzi przez wąską bramę do życia wiecznego. Dzisiaj świat po tylu latach jakby tego nie słyszał. Minęło 43 lata od tamtych wydarzeń, a dzisiaj świat proponuje, że życie to jest przyjemność. To jest, trzeba przeżyć w lekkości, nie przez wymagania od siebie. I przecież oczywiście dobiega ten rok szkolny do końca i kiedy patrzymy na to, co się na naszej polskiej scenie dzieje z sytuacją wychowania dzieci i młodzieży, to często jesteśmy przerażeni całą rzeczywistością życia, że dziś, jeśli się mówi o naturalnym wychowaniu dziecka i młodzieży, poprzez wymagania, jakie się stawia, to się mówi, że dziecko chce się, czy młodzież wychowywać, nie wolno jemu stawiać wymagań. No właśnie, do czego to doprowadzi? A to doprowadzi do tego, że jedna z najpoważniejszych chorób współczesnego świata, to co to za choroba jest? Depresja. Co trzeci młody człowiek, dziecko, jak czytałem badania, są w depresji. Jest to najpoważniejsza choroba nie tylko w Polsce, ale w świecie. I dotyka dzieci, młodzieży, dotyka także kogo? Ludzi dorosłych i w podeszłym wieku. Najpoważniejsza choroba dzisiejszego czasu. Kiedy 43 lata temu nawet o tej chorobie się nie mówiło. Ani mówiąc o tym, że trzeba jasno postawić sobie wymagania i zachować Boże przykazania, żeby nie doszło do demoralizacji życia. A dzisiaj? Przecież na czym się wychowują dzieci? Na komórce, na internecie, na różnych stronach takich czy innych. Ale nie tylko dzieci, bo to dotyka też i dorosłych. Dlatego, kiedy dzisiaj patrzymy, słuchamy Słowa Bożego i patrzymy na świadectwo Jana Pawła II, to chcemy też zadać sobie pytania, ku czemu moje życie zmierza? Jaka jest moja droga życiowa? I jaka jest droga życiowa mojej rodziny, moich dzieci czy wnuków? Ku czemu to prowadzi? Bo przecież postawić wymaganie to przede wszystkim zamknąć wszystkie strony internetowe, które prowadzą do demoralizacji. Przecież wszystko dzisiaj na internecie i dziecko, i stary człowiek znajdzie. Począwszy od pornografii i nie mówiąc o innych rzeczach, jakie dotykają. Jakiś współczesny świat jest demoralizowany przez właśnie z tego, że nie umie dobrze korzystać ze współczesnych środków,
które mamy. A trzeba bronić prawdziwego wychowania młodego pokolenia, dzieci, ale także trzeba samemu kształtować swoje postawy życiowe. Bo to, co mogłem przeżyć przez świadectwo, jeśli człowiek idzie do tego, że nie umie mądrze korzystać z darów techniki i niszczy swoje człowieczeństwo, prowadzi do czego? Niedawno jeden z kapłanów opowiadał mi, jak młody chłopak, 12-letni, na oczach 6 kolegów, którzy obserwowali na komórce, odebrał sobie swoje życie. Do tego prowadzi. I nikt z tych jego kolegów, rówieśników, nie zareagował. Nikt. Dlatego zmarł. To jest właśnie to, czego człowiek, jeśli nie umie od siebie wymagać, nie stawia sobie wymagań i nie umie korzystać z normalnych środków, prowadzi do totalnej znieczulicy. To też, będąc dzisiaj u Matki Bożej, tu na Jasnej Górze, chcemy uczyć się od niej słuchać Jezusa. Chcemy patrzeć świadectwo świętego Jana Pawła II, który stawiał i stawia nam zawsze wymagania, abyśmy budowali swoją godność i szli wąską drogą i wchodzili przez ciasną bramę do Królestwa Życia Wiecznego. Abyśmy nie pogubili się, a jeśli ich pogubili, to żebyśmy odnaleźli na nowo drogę prawdziwego życia. O to prosimy Maryję, tę, która tutaj z Jasnej Góry spogląda na nas i uczy nas słuchania Jezusa.

0: Ów nich Bożą łaskawość i hojność, prośmy pokornie Boga o potrzebne łaski, przyzywając stawiennictwa i opieki Maryi Królowej Polski.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona, biskupów, prezbiterów, osoby życia konsekrowanego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby byli wierni Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi, którzy przeżywają trudne sytuacje życiowe. Ciebie prosimy. Módlmy się o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej oraz narodowej pielgrzymki Węgrów na Jasną Górę. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za naszych bliskich oraz tych, którym obiecywaliśmy modlitwę. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże Ojcze, który nieustannie troszczy się o swoje dzieci, wysłuchaj naszych pokornych próśb i prowadź nas w prawdzie ścieżką Twoich przykazań. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.
2: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i za całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejdź z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i swoim miłosierdziu udziel nam pomocy,

zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa z Chrystusem.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiesz ciałem i krwią swoją, przestawictwu Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłanie opieką wszystkiego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Ogłoszenia duszpasterskie. Zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12, ponowne odsłonięcie o godzinie 13.30. W kaplicy cudownego obrazu o godzinie 15.30, msza święta w intencji Ojczyzny, różaniec o godzinie 16.15. Msza święta w intencji papieża Leona XIV o godzinie 18.30. Dziś swoją pielgrzymkę narodową przeżywają pielgrzymy z Węgier, których serdecznie witam i pozdrawiam. Nabożeństwo czerwcowe do kaplicy Matki Bożej codziennie o godzinie 18. Spowiedź odbywa się w wieczerniku od godziny 6.15 do godziny 19.30. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20.45. Prosimy o uszanowanie sakralnego charakteru sanktuarium jasnogórskiego. Na terenie obiektu obowiązuje ubiór zakrywający ramiona i kolana. Prosimy o rezygnację z krótkich spodenek, spódniczek oraz strojów plażowych. Obowiązuje również całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren sanktuarium. Przypominamy, że osoby przyjmujące Komunię Świętą na rękę zobowiązane są do przyjęcia jej obecności rozstającego szafarza oraz po spożyciu do uważnego sprawdzenia dłoni, czy nie pozostało na nich okruchów ciała Pańskiego. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiarę na renowację sanktuarium jasnogórskiego. W intencji ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Ojcowie i bracia Paulini, posługujący m.in. na Jasnej Górze, zapraszają osoby, które rozeznają swoją drogę powołania, aby skorzystać z posługi jasnogórskiego referenta do spraw powołań. Stawiennictwu i opiece Maryi pragniemy zawierzyć nasze drogi życiowe, abyśmy szli tą wąską drogą i ciasną bramą, żebyśmy weszli do Królestwa Życia Wiecznego. Dlatego chcemy prosić, żebyśmy ona była zawsze dla nas najpewniejszą drogowskazem wskazującym na Jezusa, umiejąc Jego słuchać i wypełniać wolę Bożą w naszym codziennym życiu, w życiu naszych rodzin, ojczyzny, a także i ojczyzny Węgier, bo przecież my, Paulini, z Węgier przyszliśmy tutaj na Jasną Górę. To takie więzy jeszcze bardzo konkretne są te nasze duchowe i także osobiste. Dlatego chcemy zawierzyć także całą pielgrzymkę wszystkich pielgrzymów z Węgier, którzy także ten czas tutaj u Matki Bożej chcą przeżyć. A prosimy dla rządzących, aby chcieli prowadzić tą drogą, która prowadzi po wąskich drogach Bożych w codziennym życiu, wychowując i kształtując młode pokolenie, a także kształtując dobro naszych ojczyzn. Pod Twoją obronę. Niech się święta Boża Rodzicielko naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Twoich nas pojednaj, Synowi swojemu nas, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Janie Pawle II, Jasnogórska Królowo Polski, stolico mądrości, Pan z Wami,
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Czterdziestopięcioletni górnik zginął w kopalni Murskiej Staszic. Trwa sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin nocnych trwa wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: Front burzowy powinien już opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas tropikalne upały.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klosego. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich Mistrzostwach Świata, lecz nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie Norwegia pokonała Senegal 3-2. Norwegowie i Francuzi, a także wspomnieni wcześniej Argentyńczycy, zapewnili sobie awans do 1/16 finału.
5: Cztery minuty po godzinie 7:23, dzień czerwca, wtorek, już świeci słońce, 16 stopni w tej chwili na termometrach, dziś jeszcze tak wysokich temperatur jak za kilka dni nie ma, bo 25 stopni tylko na termometrach maksymalnie, zobaczymy. Wiatr 10 km na godzinę, czyli bardzo delikatny, troszkę chmury, ale dziś nie będzie padać, od jutra już około 30 stopni, a później 33, 35, 37 w niedzielę, 36 w poniedziałek.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina. Ride the

15 minut po godzinie 7. Nic tak chyba nie pobudza do szybkiego wstawania. Żadna kawa, żaden stres, jak fakt, że człowiek się budzi. Ja przed chwilką do mojej żony zadzwoniłem. Okazało się, że coś się stało z budzikiem, nie wstała. No i już powinna być 15 minut w pracy. To bardzo pobudza. Także jak ktoś się przed chwilą obudził i już też wydaje mu się, że powinien być w pracy, jest w domu, to szybciutko, szybciutko. Już 16 po 7 jeszcze jakoś się doczłapiecie i dacie radę. Później kawka i będzie jakoś dobrze. George, za chwilkę na naszej antenie. Maciej Stajniak melduje się z tej strony mikrofonu w Radiu Rodzina. Pięknie się witam.

0: Dokładnie 30 minut po godzinie 7, tyle samo dzieli nas od godziny 8. Czas w takim razie w Radiu Rodzina przenieść się troszeczkę w czasie muzycznie przynajmniej, czyli kalendarium muzyczne. Co tam ciekawego działo się, przykładamy ucho do muzyki 23 czerwca na przestrzeni lat.
1: Papa. 23 czerwca 1940 roku urodził się Adam Faith, brytyjski wokalista i aktor. Idol młodzieży na przełomie lat 50. i 60. był pierwszym wykonawcą, który umieścił w pierwszej piątce listy 7 kolejnych singli, m.in. piosenkę What Do You Want? Hit z 1959 roku.

1960 roku Eddie Cochran zdobył pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii singlem z piosenką Three Steps to Heaven. Niestety nie było mu dane cieszyć się tym sukcesem. Wokalista zginął 3 miesiące wcześniej w wypadku samochodowym.

23 czerwca 1970 roku urodził się Jan Tiersen, francuski muzyk, kompozytor oraz multiinstrumentalista. W 2001 roku cały świat zachwyciła baśniowa historia Amelii. Tiersen jako autor muzyki zdobył kilka nominacji i nagród za te nostalgiczne

W 1962 roku ścieżka dźwiękowa do filmu West Side Story zdobyła po raz pierwszy szczyt brytyjskiego zestawienia. Film, oparty na musicalu z muzyką Leonarda Bernsteina, zdobył kilka nagród Akademii Filmowej, m.in. w kategorii Najlepsza ścieżka dźwiękowa.

23 czerwca 2000 roku w wypadku samochodowym ginie Bogdan Łyszkiewicz, muzyk, gitarzysta i lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Ze względu na imidż i inspirację muzyką Beatlesów, nazywany polskim Lennonem, skomponował w latach 90. największe przeboje formacji.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.
1: Au! Au! Au!

0: Oj, rower to jest świat. Patrycja wczoraj rowerem, dzisiaj, przepraszam, też, czy dzisiaj nie?
1: Także rowerem.
0: No proszę jednak.
1: Tak, koniecznie.
0: Taki ci utwór specjalnie włączyłem.
1: Dziękuję,
0: rower to jest świat. 10 minut przed godziną 8, pora na to, żeby poznać, kto będzie dziś po godzinie 8 naszym gościem.
1: Połączymy się telefonicznie z europosłem Michałem Dworczykiem, byłym szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
0: Jak zwykle o mundialu będzie dużo.
1: Myślę, że jednak ten temat pominiemy.
0: Messi!
1: Może rozpoczniemy także przyjemnie od Dnia Ojca. Bo przecież dzisiaj przypada.
0: Faktycznie. Rozumiem, że tematy bieżące, czyli tam
1: oczywiście
0: i szpital, i order, i te rzeczy.
1: Białego, tak. No ciągle emocje. Myślę, że rozmowa także może być...
0: A słyszałeś, że ten szpital oddał mu te 500 baniek?
1: Słyszałam.
0: Bo nie wiedzieli, co z tym zrobić. Ja nie wiem, naprawdę, ludzie mają takie problemy. No tutaj wysyłać, jak nie macie za dużo pieniędzy.
1: Ja chciałam podać
0: Radio Rodzina.
1: No właśnie.
0: Zapraszamy serdecznie, 8:10.
1: Zapraszamy.

0: odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na tym spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
1: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
2: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
0: Mówili Waldemar Buda z PiS i Mariusz Witczak z KO. A my zmieniamy temat. Droższa niż wczoraj benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł i 98 groszy. To więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Litr diesla z kolei kosztować będzie 6 zł i 11 groszy, czyli o 1 grosz mniej niż w poniedziałek. To będzie nowa jakość leczenia i rehabilitacji. Zakończyła się wielka modernizacja uzdrowiska w Ustroniu. Oddano do użytku odnowioną infrastrukturę medyczną, rehabilitacyjną i hotelową. Mówi o tym Ewa Rybicka, dyrektor operacyjny Instytutu Zdrowia.
3: Po modernizacji, po doposażeniu w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt, roboty terapeutyczne, urządzenia wykorzystujące wirtualną rzeczywistość czy biofeedback, urządzenia, które monitorują wysiłek i przede wszystkim parametryzują skuteczność tych działań, staliśmy się naprawdę nowoczesnym ośrodkiem, który myślę, że na mapie i Polski, i Europy jest jednym z najnowocześniejszych.
0: Modernizacja objęła sanatoria Równica, Narcyz, Kos, Rosomak i Wilga oraz Centralną Bazę Zabiegową Instytut Zdrowia, w ramach którego funkcjonuje specjalistyczny szpital Grzybowskiego, jedno z nowocześniejszych centrów medycznych tego typu w Polsce.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV odwiedził wczoraj siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Jest to największa na świecie organizacja zajmująca się zwalczaniem głodu i niedożywienia w ponad 120 krajach. Podczas spotkania papież zaapelował m.in. o przerwanie błędnego koła, w którym głód i konflikty napędzają się wzajemnie.
5: Żywność, woda i opieka zdrowotna nie mogą być podporządkowane względom rynkowym ani interesom geopolitycznym. Dostęp do odpowiedniej ilości żywności jest podstawowym prawem człowieka zakorzenionym w godności każdej osoby. Zaspokojenie tej potrzeby nie tylko łagodzi cierpienie, ale także pomaga usuwać podstawowe przyczyny niestabilności geopolitycznej. Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi bowiem istotny element globalnego i integralnego bezpieczeństwa.
0: Papież zaapelował do rządów i narodów świata o zwiększenie środków na walkę z głodem i jego przyczynami oraz o usuwanie przeszkód, które uniemożliwiają dotarcie pomocy do potrzebujących.
6: Na zegarach 4 minuty po godzinie 8, wtorek, 23 dzień czerwca, już jest sporo słońca, choć temperatura to tylko na razie 17-18 stopni, po południu maksymalnie osiągnie 25, więc jeszcze dziś odpoczywamy od tych zapowiadanych upałów, ale szykujcie się, do jutra termometry będą pokazywać około 30 stopni, czwartek to już 32, piątek, sobota, niedziela i poniedziałek temperatury będą w okolicach 35-36 stopni, to już nie żarty.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Bryska na antenie Radio Rodzina, 12 minut po godzinie 8. Już powinniśmy mieć połączenie z naszym porannym gościem. Niestety mamy pewne kłopoty techniczne. Wciąż będziemy próbowali. Proszę cierpliwie czekać. Powinno się udać za chwilkę.

0: No i udało się pokonać złośliwość rzeczy martwych i poranny gość jest już z nami. Zaczynamy w takim razie rozmowę. Zapraszam.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: A jest z nami europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witamy i przepraszamy.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Pani, rośnie napięcie wokół odebrania Orderu Orła Białego. Poparł pan ruch prezydenta w sprawie odebrania odznaczenia. Czy ta eskalacja, panie ministrze, jednak nie zaprzepaszcza lat budowania strategicznego partnerstwa, które pan także jako szef KPRM-u był mocno zaangażowany?
3: Nadal uważam, że współpraca, zwłaszcza w dziedzinie wojskowej, polsko-ukraińska jest korzystna z punktu widzenia państwa polskiego, z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju. Natomiast no też trzeba jasno powiedzieć, dzisiaj krótkoterminowo nie widać perspektywy na dobry rozwój tej współpracy. To jest efektem decyzji elit polityczno-biznesowych na Ukrainie, tych, które dzisiaj mają największy wpływ na funkcjonowanie Ukrainy. One uznały, przede wszystkim pan prezydent Zełenski i jego otoczenie, oni uznali, że Polska nie musi być strategicznym partnerem, że ważniejszy jest w tym momencie interes wewnętrzny, słabnące notowania pana prezydenta Zełenskiego i kłopoty jego otoczenia, w tym różnego rodzaju afery korupcyjne. I postanowili wykonać ruch, który doprowadzi do zjednoczenia wokół prezydenta, wokół lidera całego społeczeństwa ukraińskiego. I ten ruch okazał się skuteczny, dlatego że rzeczywiście pan prezydent Zełenski przedstawił słuszną decyzję prezydenta Nawrockiego jako atak na całą ukraińską społeczność, jako wyraz braku szacunku dla żołnierzy walczących na froncie. Nic bardziej kłamliwego oczywiście. Tak nie jest. Była to decyzja wywołana jako konsekwencja decyzji podjętych przez prezydenta Zełenskiego i wyraz niezgody, braku akceptacji dla gloryfikacji formacji, która jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
2: Panie ministrze, a kłamstwem jest także jego wypowiedź, że widzi w tym wyłącznie proces wyborczy, który już się rozpoczął w Polsce?
3: Wie pani, to jest klasyczne odwracanie kota ogonem, można by tak powiedzieć kolokwialnie. I w tym dyplomacja i rosyjska, i ukraińska są naprawdę bardzo sprawne. Dlatego, że to prezydent Zełenski z coraz większym niepokojem myśli o wyborach prezydenckich, wyborach parlamentarnych, które zbliżają się na Ukrainie. Przypomnijmy, że te terminy dawno minęły i od razu po tym, jak zostanie zamrożony konflikt, a jakaś forma zamrożenia tego konfliktu, tej wojny na pewno nastąpi w perspektywie kilkunastu miesięcy, więc zaraz po tym odbędą się wybory. Notowania pana prezydenta i jego ugrupowania, czyli Sługi Narodu, są bardzo złe i się pogarszają. W związku z tym to otoczenie prezydenta Zełenskiego i sam prezydent Zełenski robi wszystko, aby poprawić tę sytuację. Jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie kryzys, który wywołał świadomie pan prezydent Zełenski. Mnie nie przekonują w ogóle informacje, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie wywoła to gwałtowne oburzenie, jaką reakcję polską może wywołać. Zresztą potem potwierdzają ten fakt rozmowy czy przebieg rozmów z kancelarią prezydenta czy z przedstawicielami władz polskich. Ukraińcy po prostu w tej sprawie nie chcieli jakiegoś kompromisu, chcieli eskalacji, no i z tą eskalacją dzisiaj się mierzymy.
2: A takie zachowanie, pakowanie orderów, przesyłkę kurierską na koszt nadawcy, czy to nie jest wyraz lekceważenia dla państwa polskiego, dla nas, dla obywateli?
3: Tak, to był świadomy akt lekceważenia. Złośliwy. I pogardy wobec Polaków, pokaz ostentacyjnego braku szacunku dla najwyższego polskiego odznaczenia i państwa polskiego, ale tak jak powiedziałem, tu nie było żadnego przypadku, to było świadome działanie i muszę powiedzieć, że krótkoterminowo w polityce wewnętrznej przyniosło pozytywny efekt dla prezydenta Zełenskiego, dlatego że nawet jego polityczni wrogowie zjednoczyli się wokół prezydenta, który potrafił przedstawić się w tej sprawie w roli ofiary. A mówię o właśnie takim makiawelicznym podejściu do polityki, dlatego że ta sytuacja była dokładnie odwrotna. To była jego decyzja podjęta z pełną świadomością. No i dzisiaj konsekwencje tej decyzji ponosimy, obserwując nasilającą się eskalację. Ale powiem więcej. Długofalowe konsekwencje tej decyzji, którą trzeba określić jako strategiczny wybór, będą dla Ukrainy naprawdę fatalne. Dla Polski one również nie będą dobre, ale dla Ukrainy będą długofalowe konsekwencje naprawdę fatalne.
2: Tak, zastanawiam się, czy prezydent Karol Nawrocki nie mógł poczekać jeszcze trochę do konferencji w Gdańsku, która ma się odbyć na rzecz odbudowy Ukrainy. Czy po tym incydencie wyobraża pan sobie w ogóle obecność Wołodymyra Zełenskiego w Polsce? No mówi się, że nie będzie go, ale czy ten kryzys nie osłabi roli Polski jako głównego aktora w takiej powojennej odbudowie kraju sąsiadów?
3: Pan prezydent Karol Nawrocki dał naprawdę sporo czasu dyplomacji ukraińskiej, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniu polskiemu, żeby w jakiś sposób rozwiązać kryzys wywołany przez prezydenta Zełenskiego. W tym czasie toczyły się naprawdę intensywne rozmowy, zarówno osobiście w Warszawie prowadzone przez przedstawicieli obu kancelarii i przedstawicieli polskiego rządu. Odbyło się szereg rozmów telefonicznych. No widać, że ukraińska strona realizowała pewien plan, w którym nie było możliwości, czy nie było miejsca na jakieś porozumienie, na jakiś kompromis. Ukraina chciała doprowadzić do konfrontacji. No i tak się stało niestety. Ale dzisiaj kluczowe jest to, żebyśmy odnotowali to wydarzenie, wyciągnęli z niego wnioski i zrobili plan działania na przyszłość, bo powtórzę jeszcze raz. Krótkoterminowo na pewno pogorszy to relacje polsko-ukraińskie. Zobaczymy jeszcze, z jakimi konsekwencjami będziemy mieli do czynienia. Ale długoterminowo i strategicznie Polska powinna myśleć o współpracy, zwłaszcza wojskowej, polsko-ukraińskiej, bo to jest po prostu z punktu widzenia naszego regionu bardzo, bardzo ważne.
2: A czy ten kryzys może wpłynąć na przebieg konferencji w Gdańsku, zdaniem pana?
3: Oczywiście ja nie wiem, jakie decyzje podejmie strona ukraińska.
2: Biznes liczy na milionowe kontrakty.
3: To muszę pani powiedzieć, że ja nie do końca w to wierzę, że żyjemy w pewnej iluzji. W tej chwili już obserwujemy od kilku lat sytuację, w której przedsiębiorcy, mówię o dużych przedsiębiorcach z zachodniej Europy, wzmacniają swoją obecność na Ukrainie. My po naszej stronie niestety tego rodzaju działań nie prowadzimy. Państwo polskie skutecznie nie potrafi też wesprzeć takich dużych przedsiębiorców. Jest oczywiście dużo inicjatyw drobnych gospodarczych, bo przecież eksport z Polski poszybował w górę. Z Polski na Ukrainę. Eksport z Polski na Ukrainę poszybował w górę. Jest bardzo wielu małych i średnich przedsiębiorców, którzy zarabia na dostarczaniu na Ukrainę różnego rodzaju produktów, ale dużych polskich inwestycji, zwłaszcza różnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych, po prostu nie ma. A te firmy, które podjęły takie decyzje, jak słynny przykład z Lwowa, no zostają po prostu oszukane i mimo decyzji sądów, mimo jednoznacznych ocen sytuacji krytycznych dla ukraińskiej strony, a korzystnych dla polskiej firmy, no te firmy są poszkodowane, więc tu niestety nie jestem optymistą, jeśli chodzi o możliwości dla polskiego dużego biznesu, który miałby inwestować i odbudowywać Ukrainę.
2: A afera może realnie wpłynąć na poziom współpracy wojskowej, wywiadowczej, logistycznej, na przykład w kontekście hubu w Jasionce? Bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo, panie ministrze, głównie.
3: Nie wiem, czy może to wpłynąć konkretnie na pracę hubu w Jasionce, nie sądzę. Natomiast oczywiście tego typu sytuacje mają swoje konsekwencje, niektóre bezpośrednie, niektóre odłożone w czasie. Też trzeba pamiętać, że ludzie są tylko ludźmi i bardzo wielu Polaków bardzo emocjonalnie podchodzi do takich obraźliwych gestów, jak na przykład wspomniany przez panią gest odesłania orderu pocztą.
2: No już jest efekt domina, bo zaczynają nawzajem już różni urzędnicy sobie przesyłać z powrotem ordery.
3: Tak, no ale to powoduje wzrost nastrojów krytycznych wobec Ukrainy, wobec Ukraińców. Powiem więcej. Moim zdaniem w tej sprawie władze ukraińskie są cyniczne. To znaczy z ich punktu widzenia, z punktu widzenia kraju, który cierpi na niedobór ludzi, bo przecież wiele milionów obywateli ukraińskich wyjechało i Ukraina dzisiaj potrzebuje ludzi zarówno na froncie, jak i w przemyśle. Więc z punktu widzenia aktualnych władz Ukrainy, paradoksalnie to, że Ukraińcy w Polsce czy w innych krajach nie czują się najlepiej i podejmują decyzję o powrocie na Ukrainę, jest korzystne. Ale jest to oczywiście no, bardzo brutalna i cyniczna polityka, której wspierać nie można.
2: Premier Donald Tusk przypomniał wczoraj słowa Jana Pawła II sprzed 25 lat o potrzebie jedności i szacunku między narodami, nawiązując do obecnych napięć między Polską a Ukrainą. Jak dziś, panie ministrze, powinna zachować się Warszawa?
3: Dla mnie niebywała jest ta sytuacja i ona też warto, żeby została przeanalizowana. Ja zobaczyłem dzisiaj rano w mediach społecznościowych, więc powtarzam, bez przeanalizowania tych informacji, ale zobaczyłem porównanie jednego artykułu w prasie niemieckiej, który właśnie rekomenduje Donaldowi Tuskowi zaatakowanie prezydenta Nawrockiego z wykorzystaniem wizyty Jana Pawła II we Lwowie i słów papieża Polaka. No, muszę powiedzieć, że zdumiewająca sytuacja. Muszę powiedzieć, że to, że polski premier do wewnętrznej wojny wykorzystuje takie podszepty niemieckiej prasy, jeśli to jest prawda, to naprawdę jest to niewyobrażalne.
2: Wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek domaga się wręcz rozważenia wstrzymania pomocy dla Ukrainy. Co pan o tym sądzi?
3: Jestem przeciwny takim działaniom. Uważam, że pomoc wojskowa, logistyka powinny zostać utrzymane. Poza wszystkim innym trzeba powiedzieć sobie jasno i szczerze, im dłużej Rosja jest uwikłana w wojnę na wschodzie Ukrainy, im dłużej ścierany jest rosyjski potencjał wojskowy na froncie kilkaset kilometrów na wschód od Polski, tym my jako Polacy mamy więcej czasu, żeby rozbudowywać siły zbrojne, żeby je modernizować, żeby przygotowywać się do potencjalnej obrony. Więc z punktu państwa polskiego realizacja takich koncepcji związanych ze wstrzymaniem pomocy, utrudnianiem logistyki, no po prostu byłaby nieroztropna. Rozwiązaniem.
2: To teraz jeszcze zmieńmy na koniec temat. Patologia wokół warszawskiego samorządu i polityków Koalicji Obywatelskiej. Gigantyczne zarobki jednego z lekarzy i salonik VIP. Co pan sobie o tym myśli?
3: Wie pani, tu nawet nie chodzi tylko o gigantyczne zarobki, bo lekarze, jeśli wykonują uczciwie swój zawód, to powinni dobrze zarabiać. Ja się nie odnoszę do szczegółów wynagrodzeń lekarskich, bo po prostu nie jestem tutaj specjalistą, ale mieliśmy do czynienia z tego, co do tej pory ustalono, z ordynarną kradzieżą, poświadczaniem nieprawdy w postaci pobierania wynagrodzenia za dyżury, na których ten lekarz był nieobecny, czy ten działacz Platformy Obywatelskiej, bo te zachowania, no trudno inaczej, znaczy trudno obarczać lekarzy tego typu zachowaniami, tak? Więc nie chciałbym, żeby to w ten sposób zabrzmiało, ale tu mieliśmy do czynienia, wszystko wskazuje na to, po prostu z ordynarną kradzieżą, jak w soczewce widać wszystkie patologie Platformy Obywatelskiej, która zawłaszczyła szereg instytucji, no i wykorzystywała to w sposób nieuczciwy.
2: Czy Jacek Sasin, Przemysław Czarnek pozazdrościli Mateuszowi Morawieckiemu nowego stowarzyszenia? I musieli założyć swoje?
3: Nie wiem, nie rozmawiałem ani
2: a co pan sobie pomyślił?
3: Takim, ani z Przemkiem
2: o tym nowym stowarzyszeniu.
3: Na temat stowarzyszeń w Prawie i Sprawiedliwości przyznam się, że nic nie pomyślałem. No, być może, no do nic specjalnego, bo ja się tym nie zajmuję najzwyczajniej w świecie. Ja jestem skupiony jako sekretarz Stowarzyszenia Rozwój Plus na tworzeniu tej inicjatywy pozarządowej. Cóż, mógłbym to krótko skomentować, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania, ale tak naprawdę przyznam się, że się nad tym w ogóle nie zastanawiałem. Ja się generalnie bardzo cieszę, jak powstają nowe NGOsy, trzeci sektor, organizacje pozarządowe. To jest niezwykle ważna kwestia, budowa społeczeństwa obywatelskiego właśnie na takich inicjatywach się opiera, więc cieszę się z każdej organizacji pozarządowej, która powstaje.
2: No dobrze, a otrzymał pan już prezent z okazji Dnia Ojca?
3: Nie, ale parę minut po północy dostałem życzenia od mojego starszego syna i bardzo mi się miło zrobiło, biorąc pod uwagę, że ja jestem w Brukseli, a Antek jest w Polsce, to było to bardzo miłe.
2: Zatem dobrego dnia ojca, europoseł Michał Dworczyk, były szef KPRM-u. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia życzymy.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego dla ojców. Dziękuję pani redaktor.
2: Dziękuję.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

12 minut do godziny 9, tu Radio Rodzina, teraz dla tych wszystkich mężczyzn, ale również i kobiet, którzy terroryzują właśnie tychże mężczyzn zakupami na tak zwanym, to przynajmniej u nas się nazywa, na Chińczyku. Ktoś sobie na przykład kupił coś na temu, dwa tygodnie temu, bo będzie taniej, to kupmy coś, bo będzie taniej. To już mówię dokładnie, jak to będzie wyglądało, bo ja już z trzecią paczkę zamawiam, bo przecież od 1 lipca będą cła i to będzie w ogóle, ojej. No już tak źle to chyba w sumie nie wygląda. Otóż tak, po pierwsze faktycznie od 1 lipca paczki spoza Unii Europejskiej o wartości do 150 euro będą objęte cłem w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu celnym. Teraz tutaj bardzo ważna rzecz, czyli przede wszystkim poniżej tej kwoty 150 euro, no to czyli takie wszystkie drobne właśnie tanie rzeczy, które kupujemy. I to nie, że za każdą pozycję, jak kupujecie sobie 10 par skarpetek, to za każdą parę skarpetek zapłacicie 3 euro, tylko że za te 10 par skarpetek zapłacicie dodatkowo 3 euro. Więc jakiegoś tam dramatu wielkiego nie ma. No oczywiście, jak ktoś zamawia tylko takie rzeczy po 2 zł i jest ich 10, no to za każdą z nich będzie musiał to dodatkowe 3 euro zapłacić i to już się przestaje opłacać. Ale wielkiego chyba dramatu w sumie nie ma. Także bądźmy troszeczkę spokojniejsi, a kobiety po prostu wykorzystują ten czas, żeby sobie coś tam dokupić. No bo przecież będzie drożej, no. Tak, kupimy teraz jakieś tanie, to w zasadzie można powiedzieć, że oszczędzamy.

Nadciągają upały, dają się już we znaki w zachodniej Europie. Policja rusza z akcją Bezpieczny autobus. Brytyjski premier podał się do dymisji. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości.

0: Do zasłabnięć i zgonów pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Tuluzy porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemie. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. A to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie, to jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku.
1: Tematem zajął się Tomasz Fęskę, a my zmieniamy temat. Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów i autokarów przewożących pasażerów.
2: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów. Na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
1: Mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca w Watykanie odbędzie się tradycyjna ceremonia wręczenia paliuszy nowym metropolitom z całego świata. Wśród hierarchów, którzy otrzymają ten znak jedności z następcą świętego Piotra, będzie również metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski, a o znaczeniu paliuszu mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.
4: Przez fakt, że jest wykonany z owczej w jakiś naturalny sposób odwołuje się do tego znaku Chrystusa, dobrego pasterza, czyli ma przypominać metropolicie, w tym wypadku naszemu arcybiskupowi Andrzejowi, że jest pasterzem powierzonej mu wspólnoty, tej wspólnoty ludu Bożego, Bożej Owczarni, i że ta troska ma też ten wymiar nawet szerszy, że obejmuje naszą archidiecezję, ale całą metropolię górnośląską.
1: Poza arcybiskupem Andrzejem Przybylskim paliusz z rąk papieża odbierą także m.in. kardynał Grzegorz Ryś i kardynał Konrad Krajewski.
5: Cztery minuty po godzinie 9, wtorek, 23 dzień czerwca. Dużo słońca, choć chmury od czasu do czasu będą się na niebie pojawiać. Temperatura dziś jeszcze w miarę, można powiedzieć, łagodna. Teraz mamy 19 stopni, po południu 25, a od jutra się zacznie. 29 środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i nawet poniedziałek i wtorek. Ho, nawet i środa to temperatury powyżej 30 stopni, w niedzielę 37.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: No i mamy dokładnie 15 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina. Czas na wyselekcjonowane, specjalnie wybrane, przerobione informacje. Daria Detlaff, przegląd prasy i portali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i to nie przez sztuczną inteligencję, ale przez piękny ludzki umysł. Zaczynamy od ważnych informacji dla Polski i dla Wrocławia. Proszę Państwa, Tajwan wchodzi do Polski z mega inwestycją. Poznaliśmy już decyzję. To pod Wrocławiem powstanie technologiczne miasto. Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i elektronicznego, w skrócie TIMA, wybrało podwrocławską Miękinię na lokalizację nowego parku technologicznego. Przypomnę, w zeszłym tygodniu ta decyzja była rozważana. Wiceminister Michał Jaros na antenie Radia Rodzina lokował nadzieję, że to właśnie Wrocław.
0: Bo to inne podobno miasta, 40 tysięcy miejsc pracy nawet
1: dokładnie
0: się szacuje.
1: Te liczby
0: dużo,
1: robią wrażenie. To pokazuje, że mamy potencjał.
0: Nie mieli bezrobotnych we Wrocławiu.
1: Decyzja o budowie parku technologicznego w Polsce została ogłoszona pod koniec marca, no ale ta informacja o wyborze lokalizacji troszeczkę się przedłużyła. Tajwańskie konsorcjum rozważało 3 lokalizacje: Łódź, Katowice i Miękinie pod Wrocławiem. Ostatecznie wybór padł na tę ostatnią, gdzie pierwotnie miał powstać, przypomnijmy, zakład amerykańskiego Intela. Amerykański gigant niestety się wycofał z inwestycji w Europie z powodu problemów finansowych, no a na rynek wszedł Tajwan. Inwestycja będzie kamieniem milowym w technologicznym i przemysłowym partnerstwie Polski oraz Tajwanu. Działka jest gotowa, wierzę, że inwestycja może się rozpocząć szybko, powiedział Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Te informacje na jedynce wczoraj miał PAP Biznes, Money.pl. Dzisiaj oczywiście o tym mówi,
0: dalej, tak.
1: W całym Wrocławiu. Tak jak mówisz, 40 tysięcy
0: tak
1: miejsc pracy. Trochę jeszcze poczekamy na realizację inwestycji, ale nie będzie to odległa perspektywa.
0: No i już CV można zacząć pisać. No.
1: Tak? To trzymamy.
0: Żeby było, wiesz, wypracowane, dobrze tam wszystko.
1: Czyżbyś chciał coś tutaj przekazać?
0: Nie. Chyba, że będą mieli radio zakładowe, to może ewentualnie, wiesz.
1: Słuchaj, jest szansa.
0: W Legnicy, tam jak miedź wydobywają, to tam mają swoje radyjko takie. No, taki węzeł mają, węzeł radiowy, także w dużych firmach czemu nie? No dobrze, jedziemy dalej.
1: Kolejna informacja, rusza nabór na wolontariat Europejskiej Nocy Literatury. Już 22 sierpnia spotkamy się we Wrocławiu na Borku, żeby wysłuchać fragmentów 10 książek wybranych przez Filipa Zawadę. Znamy już dwie lektury, które nawiązują do tematu przewodniego tegorocznej edycji. To jest wspólnota, czyli jak odnaleźć to, czego nigdy się nie zgubiło. Będzie można wysłuchać fragmentów Księgi Ziół, której autorem jest słynny węgierski pisarz Maraj. To jest zbiór felietonów, zapisków i życiowych mądrości, które nawiązują do dawnych zielników. W każdym razie, jeżeli Państwo są zainteresowani literaturą i działaniami artystycznymi, ale od kuchni, w organizacji tego typu wydarzeń, to można zapisać się na wolontariat. Na stronie Instytutu Kultury w zakładce Europejska Noc Literatury jest taki specjalny formularz. Ważne jest to, żeby mieć skończone 16 lat.
0: Przynajmniej.
1: Tak, czyli nie mniej, można mieć 16, 17 plus.
0: To dla tych, którzy mają skończone 16, bo mój syn też, wolontariat to tak? Za darmo jest, słuchajcie, żeby nie było później wątpliwości, bo to wiesz, trzeba
1: podpisuje się umowę wolontariacką w zakresie oczywiście bezpieczeństwa,
0: ale
1: jakiegoś
0: ubezpieczenia. Dużo znajomości można mieć fajnych,
1: tak,
0: nowych, także przeżyć fajną historię, więc jak najbardziej
1: do 8
0: zachęcamy.
1: Sierpnia można się zgłaszać, proszę odwiedzać Instytut Kultury i tam odpowiednie formularze są już przygotowane.
0: I na koniec?
1: Fala upałów, którą mamy obecnie w Polsce. Nie jest u nas jeszcze tak źle, proszę Państwa, jak we Francji czy Hiszpanii. Dokładnie, ale kulminacja tych temperatur ma być w najbliższy weekend.
0: Tak.
1: I zadanie jest takie, że
0: żeby przetrwać,
1: można się przygotować. Powiem szczerze, że nawet widziałam ostatnio na takich grupach kobiecych w mediach społecznościowych, dziewczyny pytają się o porady, jak sobie radzicie, kiedy macie okna od strony południowej.
0: Mhm. Rolety, jakieś zaciemnienia, coś, cokolwiek, co też...
1: Folię można też specjalną, ale nie własnym sumptem, ale są firmy, które się tym zajmują.
0: Jak masz okno od tej strony, to najlepiej, wiesz co? Nad jezioro. I można spać na dworze, naprawdę, przy takich temperaturach, spokojnie. No.
1: Ja sobie
0: na hamaczku
1: przypominam,
0: jakimś,
1: wakacje sprzed lat.
0: No,
1: to dobre rozwiązanie, ale czasami w mieście nie ma rady.
0: No.
1: Trzeba się przygotować i jest też bardzo dużo materiałów. Również na antenie Radia Rodzina będziemy rozmawiać z ekspertami. ekspertami, którzy podpowiedzą, czy otwierać, czy zamykać okna podczas upału. Najskuteczniejsze jest takie nocne wietrzenie, czyli maksimum do godziny 8-9 rano, bo wtedy już zaczynają się podnosić te temperatury. Już ciepłe powietrze wpływałoby do naszych domów. Więc zanim słońce zacznie mocno grzać...
0: To wtedy już zamykamy, tak, żeby trzymać tą temperaturę.
1: Tak, tak. Problemem nie tyle jest to gorące powietrze, ale skala wilgoci, którą mamy w domu. I powiem szczerze, że ostatnio organoleptycznie tego doświadczam. Jest mi trudno wyzbyć się tej wilgoci i widzę, że moja lodówka też ledwo co daje radę. Trzymam mocno za nią kciuki, bo ja sobie poradzę, a ona musi stać w miejscu jednak.
0: Dziękuję ci bardzo, Dario.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: No i sobie nam ładnie wybrzmiało Red Hot Chili Peppers. 33 minuty po godzinie 9. Teraz na naszej antenie porozmawiamy sobie o książkach, gdyż mamy gościa z księgarni archidiecezjalnej. Witajcie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gorąco na dworze jest, bo tutaj tak w klimatyzowanym się przyjemnie siedzi, czy tam?
1: Jeszcze przyjemniej.
0: Jeszcze jest przyjemnie, dobrze. To jeszcze polecamy wyjść i załatwić swoje sprawy, żeby później odpoczywać od upałów. Jakie książki polecasz na tak gorące dni?
1: Tak mi się coś kojarzy z Dniem Ojca w ostatnim czasie.
0: Jakoś tak dziś chyba.
1: No. Ale tak, no mamy oczywiście książki o ojcostwie, o byciu ojcem, bardziej duchowe, bardziej psychologiczne, ale...
0: Powinny być książki o tym, jak świecić dobrze latarką, jak się jest dzieckiem dla ojca. To widzisz, taka książka jakby powstała właśnie, jak tacie pomagać przy pracy domowej.
1: Ale bardziej do czegoś jeszcze bardziej podstawowego chciałam nawiązać, mianowicie o byciu mężczyzną. W ogóle.
0: Nie patrz tak na mnie, łypnęłaś okiem, widziałem.
1: Chciałam powiedzieć panom i paniom, że mamy cały regalik książek dla mężczyzn.
0: Czy jakiś deficyt mężczyzn jest?
1: Absolutnie.
0: Tak?
1: Natomiast spotkałam się kiedyś z takim określeniem, że nasz kościół nie jest... jest żeńsko-katolicki.
0: Aha, o,
1: to mi tak
0: bardzo
1: utkwiło, kościół żeńsko-katolicki, że część panów, części panów może się być ciężko jakoś odnaleźć. Akurat w miejscu, w którym są, czy w kazaniach, które słyszą, czy ogólnie. I w związku z tym,
0: specjalnie dla
1: książki
0: nich
1: dla kobiet, tak? Bo przychodziłam nieraz z książkami dla kobiet, to pomyślałam, że sprawiedliwość musi być i też coś dla panów muszę pokazać. I zacznę od nowej rzeczy, bo obiecałam, że będę nowe rzeczy przynosić. To jest księdza Łukasza Platy, książka pod tytułem Nieidealny, ale powołany. Mężczyzna Bożego Planu. I nie wiem, czy coś trzeba mówić jeszcze. Aha, muszę powiedzieć, że nie czytałam tych książek.
0: No bo to są
1: bo
0: dla
1: to
0: mężczyzn. To ja
1: jest.
0: Wiem, to ja też ja mieszanki studenckiej też nie kupuję, bo już skończyłem na studia, nie chodzę. Mówię, jeszcze ktoś sprawdzi.
1: Szanuję
0: to.
1: Szanuję tajemnicę, ale coś tam wymyślę. Tak, ta książka jest, jak już okładka tutaj mi podpowiada, jest taka biblijna bardziej niż pozostałe, ponieważ są tutaj przedstawione historie mężczyzn biblijnych, jak Dawid, Samson, Eliasz, Jonasz. I poprzez te postacie gdzieś tam jesteśmy prowadzeni. Taki sobie cytat zaznaczyłam, myślę, że ważny, wprowadzający, o czym to jest. Mężczyzna, który nie wie, kim jest, potrzebuje ciągłego potwierdzania swojej wartości. A ponadto staje się niepewny, zakompleksiony, przewrażliwiony na punkcie swojej męskości. Czyli mężczyzna, który nie wie, kim jest. Nie? I to jest ksiądz Łukasz Plata, ale też chciałam bardzo polecić, bo nie jedną, a kilka książek, czy nawet kilkanaście wydał ojciec Richard Rohr, bardzo uznany, określany wręcz jako mistrz duchowości współczesny, franciszkanin, bardzo płodny pisarz, taki duchowy. I on też właśnie dla mężczyzn specjalnie, mamy aktualnie jego książki Tożsamość mężczyzny i Dzikość i mądrość,
0: o,
1: czyli
0: no ta
1: duchowość mężczyzny. Tak, i bardzo tak, no mówię, nie czytałam, tak przejrzałam tu i tam się zatrzymałam. I tak z jednej strony właśnie bardzo życiowe, bo mówi o głodzie ojcostwa, tak, właśnie o tym, że jak to mężczyźnie może być trudno się odnaleźć w życiu, nie wie czemu, a chociażby dlatego, że właśnie czegoś tam zabrakło w dzieciństwie, w wychowaniu, tak. Mówi o oczekiwaniach wobec mężczyzny, o jakiejś takiej presji, tak, o tym, jak trudno się znaleźć. Już od początku, od systemu szkoły, jaki panuje w szkole, tak, przez właśnie różne schematy, nasze społeczne przyzwyczajenia.
0: Bo my też mamy emocje, drogie panie.
1: Tak, i o tym, że tak mężczyznom się odmawia prawa do emocji.
0: Tak.
1: Także naprawdę bardzo mądre rzeczy, bardzo ciekawe i bardzo też takie pomagające, budujące.
0: Także to i też dla pani książki. W takim razie, czemu by
1: jak
0: nie, prawda?
1: Jak któraś się tak mocno zmaga, o co chodzi tym panom?
0: To powinna
1: myślę,
0: zajrzeć.
1: To coś
0: tak
1: tam pomoże.
0: Coś też zawsze też pomóc jemu w takim razie.
1: Tak jest.
0: No to dziękuję ci pięknie. Kolejne książki do kupienia i przeczytania w księgarni archidiecezjalnej polecamy. Na upały również.
1: Jak najbardziej.
0: Można książkę w lodówce trzymać, to jest taka chłodna w rękach. Nie sprawdzałem, ale jakiś pomysł jest.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Z okazji Dnia Taty mojemu tacie życzę dużo szczęścia, zdrowia.
2: Każdemu ojcowi, żeby dla każdego było zdrowia, szczęścia, pomyślności i tych wszystkich życzeń. No ale dla mojego najbardziej, bo jest najlepszy.
3: Z okazji Dnia Ojca życzę wszystkim, no i swojemu, szczęśliwego Dnia Ojca, zdrowia, szczęścia, pomyślności, niepołamanych kości.
4: Z okazji Dnia Taty życzę wszystkim tatom zdrowia, szczęścia, fajnych prezentów.
5: Ja z okazji Dnia Ojca życzę swojemu tacie i innym zdrowia, szczęścia i udanych przygód.
6: Z okazji Dnia Taty życzę tacie zdrowia, szczęścia, pomyślności, kasy fury, nowego auta, tego Jeepa, którego chciałeś i nowego iPhone'a. What?

10 minut i będzie godzina 10 w Radiu Rodzina. Ogłoszenie dla tych, którzy poszukują pracy, znalazłem. To wcale nie pisane gdzieś nad długopisem na jakiejś kartce i przyczepione na murze, tylko ładnie naklejka wydrukowana. Duże litery. Ktoś tu się troszeczkę natrudził, żeby to zrobić. Poszukujemy pracowników do pracy w pracy. Opłata pieniędzmi. Ja uważam, że bardzo uczciwe warunki określili. Jak ktoś jest zainteresowany, proszę bardzo, przekażę numer dalej. My bardzo uczciwie mówimy, że pizza jest do wygrania od pizzerii muzycznej. Kto ma ochotę, bardzo proszę, telefon w konkursie Prawda czy Fałsz po godzinie 10, a dzwonimy pod numer 71 322 20 22.

0: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ania Wyszkoń.
1: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy, a wczoraj ruszył program mikroretencja. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w

0: Rach PESEL to pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 złotych. To sytuacja patologiczna, ale dotyczą konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
1: Często jest tak, że to my dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów.
2: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarzy pracują.
0: Tymczasem jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez User Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracujących w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Deszczówka znów w cenie. Od wczoraj właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 tysięcy złotych. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystywania.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W 80 dni dookoła świata to tytuł półkolonii dla dzieci pracowników Watykanu, które już po raz siódmy odbywają się m.in. w auli Pawła VI. Wczoraj młodych uczestników odwiedził sam papież, który odpowiedział na pytania dzieci i udzielił im cennej wskazówki, ważnej także dla starszych.
4: Kiedy rodzina jest razem, nie powinno być tak, że wszyscy siedzą obok siebie, a każdy patrzy w swój telefon. Bardzo ważne jest, aby uczyć się rozmawiać ze sobą, dobrze czuć się w swoim towarzystwie, wspólnie się bawić, a także wspólnie się modlić. Bo nawet jeśli możemy mieć Biblię i różne modlitwy w telefonie, to Bóg nie chce patrzeć na telefon. On chce patrzeć na nasze serca i nasze życie. Dlatego trzeba umieć zachować wolność od tych rzeczy, które same w sobie mogą być rozrywką, pomocą czy czymś dobrym.
0: Podczas spotkania papież otrzymał od dzieci honorowy tytuł szefa kolonijnych eksploratorów.
5: Pięć minut po godzinie 10, wtorek, 23 dzień czerwca. Sporo chmur dzisiaj, ale nie będzie padać. W tej chwili temperatura wynosi już 22 stopnie. Ma być 26 maksymalnie. Jeśli chodzi o kolejne dni, tutaj zdecydowanie cieplej. Uwaga, środa 29. Przypomnijmy sobie czwartek, piątek, sobota, niedziela stopni 36, a w niedzielę znowu zwiększyli nawet 38. No ja nie pamiętam, żeby tak wysoko było kiedyś.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: on my face. Zwykle góry to jednak dosyć dużo kamieni, albo ewentualnie drzewa, troszkę ziemi, ale wszystkie są piękne i wspaniałe, ale są też wyjątkowe góry, góry literatury. Festiwal, który rozrósł się i rośnie w siłę z roku na rok, właśnie już niedługo i o nim będzie rozmawiała Ilona Baran ze swoimi gośćmi. Zapraszam serdecznie.
1: W studiu Radio Rodzina Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa Festiwalu Góry Literatury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tegoroczna edycja, 12, już odbędzie się pod hasłem Terytorium. Dlaczego właśnie takie słowo stało się motywem przewodnim waszego festiwalu w tym roku?
2: Tak, już od kilku lat właśnie posługujemy się jakimś hasłem przewodnim, motywem, które spaja ten ogrom wydarzeń, które proponujemy naszym uczestnikom. W tym roku zainspirowaliśmy się słowami Olgi Tokarczuk, bo przypomnę, że Fundacja Olgi Tokarczuk jest organizatorką naszego festiwalu. W tym roku dołączyła też nowa fundacja, powołana właśnie specjalnie do tego celu, Fundacja Góry Literatury. Natomiast w maju tego roku Olga Tokarczuk wygłosiła taki wykład we Florencji, w którym właśnie porusza temat terytoriów, rozróżnienie między terytoria a teroir. Ten wykład jeszcze się nie ukazał w druku. My publikujemy jego fragmenty właśnie przy omówieniu tegorocznego programu festiwalu. Natomiast pierwszy krok to właśnie rozmowy na naszym festiwalu. Będziemy przyglądać się temu tematowi, próbując określić sobie, czym w ogóle są terytoria, jak na nie spoglądamy. Ten temat będzie się przewijał w przeróżnych panelach, debatach, dyskusjach, zarówno poświęconych literaturze, jak i tym sprawom nieco bardziej społecznym.
1: Festiwal w tym roku odbędzie się w 30 lokalizacjach Ziemi Kłodzkiej, aglomeracji Wałbrzyskiej i Kotliny Dzierżoniowskiej. Co daje tak duże rozproszenie wydarzenia poza tym jednym miejscem?
2: Faktycznie coraz więcej jest tych miejsc. W tym roku między innymi po raz pierwszy jesteśmy w Polanicy Zdrój, drugi raz w Dzierżoniowie. Co daje? Z jednej strony myślę, że przyciąga publiczność taką, która chcę odkrywać ten region i faktycznie wiem, że są osoby, które starają się łączyć poznawanie Dolnego Śląska, próbę jego lepszego zrozumienia wraz z uczestnictwem festiwalu. Nas cieszy i to jest taki naturalny kierunek rozwoju tego festiwalu, że zgłaszają się do nas kolejne samorządy czy podmioty, jednostki organizacyjne typu Domu Kultury, które chcą się włączyć w nasz festiwal. On jest nierozerwalnie związany, uwaga, z terytorium, na którym się odbywa i tak się rozprasza. Bardzo nas to cieszy, że możemy gościć w aż tylu miejscach.
1: Główna scena będzie gdzie?
2: No to jest trudne pytanie, ale faktycznie...
1: Takie centrum tego festiwalu.
2: Weekendy spędzamy na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej koło Nowej Rudy. Przez weekendy rozumiem 10-12 lipca oraz 17-18 lipca, a w tygodniu nieco bardziej wędrujemy. Jesteśmy w Nowej Rudzie, właśnie we wspomnianej Polanicy Zdrój, w Wałbrzychu, w Ludwikowie, w Wikowicach Kłodzkich, w Dzierżoniowie. Jest takie pasmo główne spotkań, debat, wydarzeń, które codziennie kończy się koncertem. Natomiast rano, w takich godzinach przedpołudniowych, mamy ogrom warsztatów, wykładów, seminariów, także spacerów przyrodniczych w ramach takich bardzo ważnych dla nas pasm edukacyjnych. Dla dorosłych latający Uniwersytet Ludowy, dla młodych, dla dzieci, młodzieży Małe Góry Literatury i one faktycznie są rozproszone poprzez różnych mniejszych miastach, miejscowościach, ośrodkach.
1: Program obejmuje niemal 170 wydarzeń i około 240 gości. Bardzo dużo. Jak wybiera się tak wielu uczestników i jak to wygląda w ujęciu czasowym?
2: Obserwujemy po pierwsze to, co się dzieje w literaturze, jakie pojawiają się zjawiska, jakie tematy, wątki są obecne, żywe. Przyglądamy się oczywiście nowościom literackim, książkom, które mają nadejść, które już się ukazały i takie spotkania oczywiście u nas są. Sięgamy też po te tytuły, które z jakiegoś powodu rezonują cały czas, bądź widzimy w nich nawiązania do tego tematu, który przed sobą stawiamy. Czyli mamy i spotkania stricte autorskie, ale też spotkania literatów na naszej scenie, gdzie widzimy, że gdzieś jakieś wątki, tak jak mówię, żyją, są obecne i zapraszamy tych autorów, by ich ze sobą albo skonfrontować, albo po prostu spotkać ich książki. To jeśli chodzi o literaturę, ale naszymi gośćmi są także akademicy, filozofowie, dziennikarki, publicystki, aktywiści, badacze, pełen ogrom. Mamy spotkania poświęcone na przykład rocznicom w tym roku, chociażby stulecie Andrzeja Wajdy, czy Marii Janion, 30-lecie Nobla Wisławy Szymborskiej. Świętujemy oczywiście też tego typu rocznice.
1: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.

0: Cinemacy serii Cinemacy to są ciutek z symów ممكن ما غير كرهتهم ودرا شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: W studiu Radio Rodzina Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa Festiwalu Góry Literatury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy możemy powiedzieć o takich ważnych punktach programu festiwalu, o pasmach?
2: Faktycznie dzielimy nasz festiwal, Festiwal Góry Literatury, na główne pasma. Tak jak wspomniałam, rdzeniem, sercem jest oczywiście literatura, rozmowa o książkach, spotkanie autorów. Także różnego rodzaju panele i debaty na tematy, po pierwsze związane z hasłem wiodącym, ale też jakieś ważne tematy społeczne. Będziemy rozmawiać m.in. o sztucznej inteligencji czy o teoriach spiskowych. Oprócz tego pasmo muzyczne. Każdy festiwalowy dzień kończymy koncertem i tutaj m.in. koncert Hani Rani, na który się bardzo cieszymy. Taka w ogóle inna odsłona, nie ta fortepianowa, lecz syntezatory dużo bardziej, dużo elektroniki. Oprócz tego m.in. Ralf Kamiński, Spięty, Pablo Paweł Ludziki, John Porter będzie te... O, kolejna rocznica 45-lecia albumu Helicopters. Bardzo jestem też ciekawa takiego projektu Maria Peszek, Bartek Wąsik grają i śpiewają pieśni Jana Kochanowskiego. To jeśli chodzi o scenę muzyczną i koncerty. Mamy pasmo teatralne, gdzie zapraszamy m.in. nieprofesjonalnych artystów, spotykamy ich z tymi profesjonalnymi i dajemy im możliwość zaprezentowania się na dużych, profesjonalnych scenach. A jeśli chodzi jeszcze o te działania teatralne, będziemy mieć gości z Lublina, bo Lublin przygotowuje się do pełnienia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury za 3 lata i sztukmistrze z Lublina objeżdżają teraz świat, Europę, zawitają również na Góry Literatury. Będziemy mieć tutaj też takie pokazy teatralno-cyrkowe również w przestrzeniach miejskich, to akurat w Nowej Rudzie. Co jeszcze, jeśli chodzi o nasze pasma. Mamy oczywiście bardzo bogate pasmo sztuki, sztuki wizualne. To pasmo jest rozsiane również po różnych naszych miejscowościach i lokalizacjach, zarówno do oglądania, rozmawiania, jak i doświadczania. W tym roku temat wiodący: kamień, papier, nożyce. No i pasma, o których wspomniałam, pasmo edukacyjne. Latający Uniwersytet Ludowy oraz Małe Góry Literatury, w tym roku wyjątkowo duże. I to jest takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszej publiczności, bo często jest tak, że my jeszcze nie zdążymy ogłosić zapisów na warsztaty wydarzenia, a one już te zgłoszenia spływają, więc staramy się z każdym rokiem te pasma powiększać. W Małych Górach Literatury nowość, będą projekcje filmowe, będą bardzo ciekawe, wartościowe tytuły, bajki dla dzieci w różnych grupach wiekowych, które będą poprzedzone i zakończone rozmową, czyli będzie jakiś wstęp, a później dyskusja z tymi młodymi uczestnikami. A tak naprawdę te zajęcia, warsztaty, wykłady, seminaria, które proponujemy, są bardzo, bardzo zróżnicowane z wspaniałymi gośćmi. Bardzo się na nie cieszę i sama żałuję, że pracując nie będę mogła wziąć w nich we wszystkich udział. Gorąco Państwa zachęcam do sprawdzania programu. Zapisy jeszcze trwają. Faktycznie na niektórych te listy rezerwowe już pękają w szwach, ale dużo miejsc jest jeszcze dostępne.
1: Festiwal łączy literaturę, muzykę, sztukę filmową i działania społeczne. Czy można powiedzieć, że współczesny festiwal literacki musi wykraczać poza samą książkę?
2: Nie wiem, czy musi, ale wydaje mi się to taką naturalnym kierunkiem rozwoju. Wierzymy, że literatura ma w sobie ogromną moc sprawczą, że wyzwala tematy, wyzwala zmiany, wyzwala dyskusje i inspiruje. To też obserwujemy, rozmawiając z gośćmi, uczestnikami naszego festiwalu, że różne pomysły, idee, które przewinęły się, zrodziły się na naszym festiwalu, były inspiracją do powstania kolejnych dzieł. Sztuka nigdy nie funkcjonuje, moim zdaniem, oderwana od rzeczywistości, nie jest taką sztuką per se samą dla siebie, lecz różni artyści inspirują siebie nawzajem i stąd taka interdyscyplinarność również naszego festiwalu.
1: Gdyby miała Pani zaprosić jedną osobę, która nigdy wcześniej nie była na tym festiwalu, to jakby Pani to zrobiła i dlaczego w ogóle warto Was odwiedzić początkiem wakacji?
2: Trudne pytanie. Na pewno bym zachęciła, żeby przyjechać do nas z takim otwartym umysłem, bo festiwal jest przestrzenią przede wszystkim rozmowy i dialogu. Narodził się z inicjatywy Olgi Tokarczuk, która zapraszała znajomych sobie pisarzy na werandę swojego domu. zapraszała sąsiadów, by porozmawiać po prostu o książkach i o ważnych tematach. I choć może ten klimat nie jest już aż tak kameralny przez to, jak festiwal się rozrósł, ale wciąż jest przestrzenią i taką platformą do dialogu, do bliskiego spotkania człowieka z człowiekiem, do wymiany myśli, bez uprzedzeń, bez hejtu. Jest taką odpowiedzią na potrzebę głębokiej rozmowy i refleksji. I wydaje mi się, że wiem to też po rozmowach z uczestnikami, że to znajdują u nas i dlatego między innymi zachęcałabym do wzięcia udziału w naszym festiwalu.
1: Wspomniała pani, że rozmawiała z uczestnikami. Dla kogo jest ten festiwal?
2: Festiwal moim zdaniem jest dla ludzi, którzy po pierwsze kochają literaturę i są otwarci. Mają takie otwarte umysły, są ciekawi świata, ciekawi drugiego człowieka, chętni do rozmowy, do tego, by skonfrontować swoje jakieś przemyślenia, a może również wzbogacić się o nowe, którzy lubią doświadczać. Bo wiadomo, że literatura to jest często spotkanie takie intymne i w samotności. Sięgamy po książkę gdzieś w domu, albo nie wiem, w tramwaju, albo może zakładamy na uszy lektora z audiobookiem, ale czasami może to nie wystarcza, może fajnie jest skonfrontować swoje przemyślenia, swoje odczucia z innymi. I w dużej mierze chodzi o wspólnotę, o taką wspólnotowość doświadczania tej literatury, o możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami, ale też swoimi uczuciami z innymi.
1: Kiedy festiwal startuje?
2: 10 lipca. W tym roku zapraszamy na 9 festiwalowych dni. 10, 18 lipca i tak jak wspominałyśmy, jest on rozsiany po Dolnym Śląsku, między innymi Nowa Ruda, Ludwikowice Kłodzkie, Polanice, Zdrój, Wałbrzych, no i piękny Zamek Sarny w Ścinawce Górnej.
1: O 12 edycji Festiwalu Góry Literatury mówiła Dorota Oczak-Stach, rzeczniczka prasowa festiwalu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję uprzejmie za rozmowę i oczywiście zapraszam na festiwal.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Prawda czy fałsz?
1: Prawda, prawda, wybierz prawdę.
2: Fałsz, fałsz.
1: Wybierz.
3: Zdecyduj.
0: Wygraj!
1: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. Wtorek z pizzą.
4: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
4: Miam.
0: Oprócz no pizzę od pizzerii muzycznej będzie walczył Grześ. Halo, dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Grzesiu, proste zasady, jedno zdanie ci czytam, musisz powiedzieć, czy wymyśliłem i kompletnie wyssałem z palca, czy jest to prawda, czy jest to fałsz. Gotowy?
5: Tak, proszę.
0: Lubisz wysokie temperatury? Jeszcze zapytam tak na rozgrzewkę, bo idzie fala upałów.
5: Tak.
0: Lubisz taką temperaturę? Dobrze, to myślę, że sobie poradzisz bez żadnego problemu. Otóż oficjalna, oficjalny, bezwzględny rekord ciepła w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce odnotowano w 1953 w Jordanowie, województwo śląskie, i było to 42,3 Celsjusza. Prawda to czy fałsz?
5: Wydaje mi się, że prawda.
0: Wydaje ci się, że prawda, bo tak to właśnie skonstruowałem, żeby tak się wydawało, a to fałsz i to pełną gębą, słuchaj, naprawdę, no.
5: No.
0: Powiem ci, byłem troszeczkę zaskoczony, bo wydawało mi się, że 42 albo i 44 to są całkiem możliwe temperatury w Polsce i gdzieś wydawało mi się, że widziałem takie, czy nawet w prognozie pogody 41. Tymczasem uwaga, prawda jest taka, że rekord pochodzi z 1921 roku i było to 40,2 stopnia. Mhm. No jest szansa, że w tą niedzielę będziemy szli na rekord, bo póki co prognozy mówią, że we Wrocławiu ma być ile?
5: 37.
0: 38 już widzę, 38 stopni. Jeszcze dwa punkciki i mielibyśmy może rekord.
5: Dokładnie.
0: Bardzo cię przepraszam, ale nie wygrałeś, słuchaj, no.
5: Szkoda. Może następnym razem.
0: Dokładnie tak. Dziękuję ci pięknie w takim razie.
5: Dobrego.
0: I gorąco się żegnam z tobą, skoro lubisz upały.
5: Również. Dziękuję. Na razie.
0: Pozdrawiam serdecznie.

0: Do kancelarii prezydenta wrócił order Wołodymyra Zełenskiego. Jest raport NIK o sytuacji na polskich porodówkach. Dziś świętujemy Dzień Ojca. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Kancelaria prezydenta otrzymała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. W wywiadzie telewizyjnym ocenił, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Zaprzeczył temu prezydent Karol Nawrocki.
1: Spór nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach polskich, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi.
0: Odesłany order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
2: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
0: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Tymczasem już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył więc z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzka.

0: Jest, abyście rzeczywiście skrywali tę radość z ojcostwa, z tego, że możecie budować bliską więź z waszymi dziećmi i że możecie współuczestniczyć w tym szczególnym cudzie, jakim jest współpraca z Bogiem Ojcem, także w darze przekazywania życia, ale w tym darze też formowania tego życia w sercach waszych dzieci.
1: Jak dodaje biskup, wzorem dla chrześcijańskich ojców pozostaje święty Józef, opiekun świętej rodziny, człowiek wiary, odpowiedzialności i cichej służby.
2: A mój syn chyba jeszcze śpi, bo SMS-a nie dostałem. No ale dobra. Jeżeli chodzi o pogodę, 4 minuty po godzinie 11 robi się coraz cieplej. W tej chwili mamy 22 stopnie. Wiatr bardzo delikatnie, 16 km na godzinę. Sporo chmur, ale nie będzie z nich padać na pewno. Ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze. 29 stopni jutro, dziś maksymalnie 26. A apogeum pałów to weekend, sobota, niedziela. Tutaj temperatury będą przekraczać 36. W niedzielę nawet 38 stopni.
3: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Niby człowiek zna słowa tej piosenki, ja i tak się czasami denerwuję i przejmuję za bardzo. No dobrze sobie ją od czasu do czasu puścić. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, 12 minut po godzinie 11, dzisiaj Dzień Ojca. I właśnie będziemy mieli taką rozmowę z psychologiem, psychoterapeutą, który opowie o pewnej ciekawej inicjatywie. Otóż o pewnej przestrzeni dla mężczyzn tylko, by się spotkać i by porozmawiać, i by wymienić różnego rodzaju spostrzeżenia. Men Corner to się nazywa. A o szczegółach opowie właśnie gość, a rozmowy poprowadzi Judyta Exner. Zapraszam serdecznie.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną Wojciech Mróz, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia Gestalt. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I porozmawiamy dzisiaj o tym, czym się zajmujesz, poza tym, że jesteś psychologiem i psychoterapeutą, czyli o tych kręgach mężczyzn, które organizujesz we Wrocławiu. Moje pierwsze pytanie, w ogóle komu dedykowane są takie kręgi, poza tym, że mężczyznom wiemy, kogo zapraszacie, o co chodzi w całej tej inicjatywie?
3: Tak, razem z kilkoma przyjaciółmi tworzymy we Wrocławiu taką inicjatywę, którą nazywaliśmy Men Corner i na nią się składają i męskie kręgi, które być może są popularne i już niekiedy się o nich mówi, ale też taką koncepcję wymyśliliśmy jak męskie spacery, gdzie może przyjść każdy i każdy jest mile widziany, ale też wyjazdy czasem dla ojców z dziećmi, czasem tylko i wyłącznie dla mężczyzn, więc różne konteksty do tego, żeby się spotykać na żywo, żeby mężczyzna nie czuł, że wyłącznie powinien być osobą, która w taki niezależny sposób ma zadbać o wszystkich dookoła, natomiast chcemy dać mu taki kontekst przynależności do społeczności, gdzie on też może się znaleźć i odbić trochę w lustrze innych mężczyzn i zobaczyć, jak inni mają i że nie jest sam.
2: I jakie tematy przewijają się na takich spotkaniach? O czym rozmawiacie? Na czym skupia się wasza uwaga?
3: To nie są spotkania dla mężczyzn, którzy wyłącznie mają trudy albo wyzwania życiowe. To się zdarza oczywiście. Są mężczyźni, którzy przechodzą przez proces rozwodu, są mężczyźni, którzy przechodzą przez proces poszukiwania sensu, jakiejś transformacji wewnętrznej, zmian w życiu, przeprowadzek, ale też są mężczyźni, którzy po prostu na co dzień funkcjonują w rodzinie i nie mają czasu, żeby się wyrwać. A jednocześnie wyjście na przykład na piwo i taka powierzchowna rozmowa, gdzie nie do końca mogą się spotkać z drugim człowiekiem, czy tak pokazać, gdzie są w ogóle wewnętrznie, brakuje im czegoś. I tworzymy taki rodzaj spotkań, gdzie rzeczywiście mogą spotkać się bez poczucia, że są ocenieni, bez takiej sytuacji, że dostają rady, jak mają postąpić, co jest dobre, co jest złe. Po prostu są przyjęci w tym, czym są i mogą też być w radości i w szczęściu, i w przeżywaniu fajnych chwil, jak na przykład Dzień Ojca.
2: A jakimi zasadami właśnie rządzi się krąg? Bo to nie jest, tak jak powiedziałeś, takie zwykłe spotkanie przy piwie, tylko coś zupełnie innego. Ta rozmowa jest trochę pogłębiona, ale są też pewne zasady. Może o nich krótko?
3: Tak. O jednej zasadzie już powiedziałem, czyli nie oceniamy się, nie doradzamy tak długo, jak ktoś nie poprosi. Mówimy z perspektywy ja. I co najważniejsze, żeby każdy czuł bezpieczeństwo, to co zostaje powiedziane na kręgu, nie wychodzi poza krąg. I to dotyczy i osób, które na krąg przychodzą, i o czym rozmawiamy, i samych historii, bo czasem po historii też można rozpoznać kogoś.
2: No właśnie w kontekście Dnia Ojca, czy ty widzisz taką potrzebę rozmawiania o ojcostwie?
3: Ze swojej osobistej perspektywy widzę, ja jestem ojcem dwóch córek, ale też z doświadczenia na kręgach temat bycia ojcem często jest tematem rozmów. I w różnych kontekstach. Czasem ktoś się cieszy z bycia ojcem i z przeżywania pięknych chwil wspólnie z nim, z dziećmi. Natomiast często też jest tak, że nie każdy mężczyzna ma ten przywilej, że może być u boku swoich dzieci. Czasem jakby też dotyczy mężczyzn jakiś rodzaj właśnie wykluczania czy alienacji. Nie wszyscy mają kontakt ze swoimi dziećmi i to jest jakby bardzo, bardzo mocno przeżywają tą sytuację jako wewnętrzne dramaty i często też jakby nie mają takiego miejsca, gdzie mogą o tym swobodnie powiedzieć i po prostu czasem się wypłakać wręcz.
2: Wspomniałeś o tym, że ta formuła spotkania w kręgu jest już w jakimś sensie znana, a jak to zaczęło się w twoim przypadku w ogóle taki pomysł, żeby takie spotkanie organizować?
3: Sam poczułem taką potrzebę, że chciałem porozmawiać o czymś więcej niż wyłącznie o tym, kto ostatnio kupił jakiś samochód albo jakie ma wyzwania zawodowe. I razem z przyjaciółmi stwierdziliśmy, to siadamy w czwórkę w garażu raz w miesiącu i zapalamy w środku świeczkę i mówimy to, co aktualnie jest u nas żywe. O emocjach, które przeżywamy, o trudach, które przeżywamy, o radościach. I w takim kręgu sam byłem przez 4 lata. I później, jak ten krąg się skończył, już uznaliśmy, że jakby w tym składzie to, co miało zostać wypowiedziane, zostało wypowiedziane, pomyślałem, że warto jest to otworzyć też dla innych mężczyzn. I na tamten moment wpadłem jak w masło, bo otworzyłem 7 kręgów, więc to było dużo. Aktualnie prowadzę 2, natomiast grupa mężczyzn, którzy w tych kręgach uczestniczyli, też potwierali swoje kręgi, więc dzisiaj jest tak, że mamy taką społeczność ponad 100 mężczyzn, którzy w różnych kręgach funkcjonują i właśnie jedni w kręgach, drudzy na spacerach, a trzeci po prostu organizują się w ramach wspólnych grania w piłkę nożną czy w koszykówkę.
4: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Ja sobie wyobrażam to tak, że te spacery to jest takie trochę spotkanie w kręgu, ale w ruchu. Czy dobrze to czytam?
1: Tak. I jeden na jeden, bo spacerujemy wtedy w parach. I to jest zachęcenie do tego, że jakby realnie możemy kogoś zaprosić na to, żeby poruszyć jakieś ważne tematy, być w ruchu, co też daje, daje takie poczucie czasem, nie muszę patrzeć w oczy, idąc obok i czasem na początek dla facetów to też jest, też jest łatwiejsze. I czasem niektórzy, tak jak ja, lubią być w ruchu. I to, że są w ruchu, pomaga im lepiej myśleć i formułować myśli. Więc to jest trochę inna forma i ja bym powiedział uzupełniająca, że można i zachęcam do tego, żeby doświadczyć czy takiej przestrzeni kręgowej, czy przestrzeni takiej spacerowej. Regularnie, raz w miesiącu takie spotkania w męskim spacerze organizujemy i każdy może przyjść i zobaczyć, jakie to by było dla niego.
0: No właśnie, jeśli chodzi i o kręgi, o spacery już powiedziałeś, po prostu można dołączyć, znaleźć was właśnie. Jak was znaleźć, jak można dołączyć?
1: Tak, wystarczy wpisać mencorner, pisany przez c.org i tam te wszystkie wydarzenia, które organizujemy, są wypisywane. Mamy swoją taką wewnętrzną grupę i tam też po prostu wszystko, co robimy, nie tylko i wyłącznie w sposób taki oficjalny, ale czasem po prostu członkowie zapraszają, czy właśnie potrzebują spaceru, czy potrzebują gdzieś pójść i szukają osoby, która może im towarzyszyć, czy umawiają się właśnie na jakiś sport wspólny, wyjście w góry, wyjście na rower, to wszystko chcemy robić właśnie w takim poczuciu bezpieczeństwa i tego, że facet niekoniecznie musi być właśnie twardzielem, który znosi wszystko, a czasem po prostu może być osobą, która pokazując emocje, może być blisko też z innym facetem, niekoniecznie konkurując, natomiast współpracując i będąc dla siebie takim, taką grupą wsparcia.
0: Z tego, co mówisz, to mam wrażenie, że właśnie na krąg przychodzą ci mężczyźni, którzy poszukują właśnie takiej relacji, takiej przestrzeni, gdzie nie ma tej rywalizacji i gdzie nie ma tych takich płytkich rozmów, które sprowadzają się do tej codzienności.
1: W pewnym sensie tak. Natomiast czasem, grając w piłkę, lubimy porywalizować, więc też nie odrzucałbym całości. Bym pokazał, że jedna i druga strona jest ważna, natomiast żeby nie wchodzić w rywalizację w każdą relację z mężczyzną. I to wydaje mi się istotne do powiedzenia.
0: Czy jeszcze sobie zastanowić, co chciałam jeszcze sobie zapytać? Wydaje mi się też, że taka przestrzeń, w której możesz opowiedzieć siebie trochę, przynosi taką niesamowitą ulgę. Czy ty też to zauważasz i u siebie, i u tych osób, które przychodzą na krąg, że rzeczywiście regularnie opowiadają o tym, co leży im na sercu, na duszy i po prostu to jakoś pozwala im łatwiej i lepiej funkcjonować?
1: To, co mówisz, to jest takie wypowiedziane niewypowiedzianego. I bardzo często jest, że jakaś taka historia, która nie jest powiedziana, ona nam krąży wewnątrz. I w języku psychologów mówi się o ruminowaniu i czasem te myśli się zapętlają. I one prowadzą też do różnych chorób psychicznych i na pewno do cierpienia. I czasem potrafimy, nie tylko jako mężczyźni, ale też kobiety, funkcjonować z takimi niewypowiedzianymi historiami dziesiątki lat. I każde wypowiedzenie daje jakiś rodzaj ulgi. Jaki, to pewnie każdy warto, żeby doświadczył. I ważne jest rzeczywiście, że z kolei w męskich kręgach ta grupa jest w miarę stała, więc to też są mężczyźni, których z czasem poznajemy i ten poziom zaufania też wzrasta, więc tam w pewnym sensie nie ma tematów tabu i wszystko może być wypowiedziane i tym łatwiej jest coś wypowiedzieć, jak wiemy, że inni mnie nie ocenią. I nagle się okaże, że nie tylko ja tak mam. I się okazuje, że jesteśmy bardziej podobni niż nam się wydaje i każdy z nas jako mężczyzna też się z czymś mierzy.
0: Na koniec zapytam ciebie w kontekście Dnia Ojca, który się zbliża. Czego życzysz mężczyznom?
1: Ja chciałbym, żebyśmy z taką uważnością ten dzień mogli celebrować i żebyśmy mieli możliwość spotkania się z naszymi dzieciakami, bo to też jest ważne i nie każdy z mężczyzn to ma.

35 minut po godzinie 11, kilka przypominajek tak naprawdę, bo mam wrażenie, że większość się kojarzy i wie, jak zachowywać się, kiedy no, te upały, o których mówimy, nadejdą, ale no, być może dla kogoś parę rzeczy będzie nowe. Wiadomo, pijemy, tak? Nie wychodzimy też bez butelki wody i też nie jesteśmy obojętni, jak już mamy coś ze sobą, a widzimy, a może osobę starszą, a może niekoniecznie, może też jakiś młodzieniec, który przeforsował swoje siły, gdzieś siedzi na ławce i ledwo dycha, to też taką wodę warto by było mu dać. Pamiętajmy też o pszczółkach i innych ptaszkach, które gdzieś szukają tej wody od czasu do czasu, też na balkonie coś można dla nich zostawić, pewnie będą wdzięczne. Pamiętajmy, żeby też takiej bardzo zimnej wody nie pić, że można zaciemnić okna i tak naprawdę najlepiej otwierać wszystko na noc, wtedy, kiedy jest troszeczkę chłodniej, jak już te pierwsze ciepłe promienie słońca wpadają, to wtedy szczelnie się zamknąć i trzymać ten chłodek, który jest. Chłodzenie głowy, czyli i wentylatory jakieś, które by nam troszeczkę pomagały. No i no, oczywiście jakieś czapeczki. Fantastycznie, że coraz więcej osób używa śmiało parasolek i się nie wstydzi. W końcu od czego jest parasolka? Parasolkę wynaleziono, żeby chroniła przed słońcem, tak na początek, albo dopiero później się okazało, że całkiem fajnie też przed deszczem chroni. No i unikać tych słońca, kiedy najbardziej penetruje i tutaj przypominajka też, że latem to jest w godzinach między 15 a 17, to wtedy jest najcieplej ta kumulacja temperatury, więc jeżeli coś mamy do załatwienia, to wyjdźmy sobie jak najwcześniej, wróćmy przed tymi największymi upałami. No i też nie obżerajmy się na potęgę, takie jedzenie powinno być jednak zdecydowanie trochę lżejsze i te porcje trochę mniejsze. No to chyba mniej więcej temu, no i temu tyle. I patrzmy na siebie dookoła, żeby też sobie wzajemnie móc pomagać. Filtry oczywiście, jeszcze kremy z filtrem, jak gdzieś wychodzimy i to słońce będzie nas cały czas po skórze dotykać. A ja jeszcze na koniec tylko przypomnę, że za kilka minut startujemy z intencjami, że czekamy również na SMS-y, żeby sobie spokojnie napisać i wysłać. Pod numer 7148 zaczynamy go od słowa intencje.

No i już rozpoczynamy intencje. Można dzwonić i zgłaszać się bezpośrednio na antenie 71, nasz numer 322 20 22. Zachęcamy, zapraszamy do telefonów i SMS-ów.

0: I pierwsza intencja, witamy i słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego, Brzeg. Proszę modlitwę i wszelkie łaski Boże za stolicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy, dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzenie Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łask Bożych za modlitwę za stańcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty, pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o paniach codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham was od ponad 12 lat tuż po powrocie z pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają. Dziękuję od Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie i pierwsze SMS-y się już też u nas pojawiają. O radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół za duszę w czyściu cierpiące modli się Agata.

0: kolejny słuchacz z nami. Witamy serdecznie, można składać intencje.
1: Tak, można?
0: Tak, tak, słuchamy, tak.
1: No, szczęść Boże, proszę o wspólną modlitwę za zmarłego po jego ojca w intencji jego duszy i mojego męża, bo ojciec miał ja na imię. I za wszystkich zmarłych z rodziny, za brata, za ojca, za męża i za wszystkich zmarłych. A także proszę o wspólną modlitwę za wszystkich Janów, bo było ich w rodzinie też dużo. Jedni żyją, drudzy już są tam na służbie u Pana Boga. I proszę o wspólną modlitwę za moje wnuczki, żeby im Pan Bóg pomagał w ich życiu, w ich pracy, w ich nauce, w mojej córce, żeby wreszcie odpoczęła w czasie tych ferii letnich. A za was modlę się cały czas i z wami się modlę, bo ja was bardzo kocham i to jest jedyne radio, które słucham. Radio Rodzina to jest moje radio. Szczęść wam Boże i nadawajcie jak najdłużej.
0: Będziemy się starać, oczywiście, że tak.
1: Bądźcie z nami jak najdłużej.
0: Pięknie serdecznie.
1: Boże.
0: Pięknie serdecznie dziękujemy za ciepłe słowa. I kolejny SMS z intencją. Proszę o modlitwę w mojej intencji o ustąpienie choroby urologicznej i powrót do zdrowia. Modli się Jadwiga.

0: i mamy kolejne połączenie. Witamy i słuchamy.
1: Chciałabym poprosić o modlitwę za wstawiennictwem świętego Józefa za wszystkich ojców, szczególnie za mojego żyjącego tatę Stanisława Andrzeja i za mojego nieżyjącego teścia Edwarda. Oraz szczególnie w tym dniu chciałabym poprosić o modlitwę w intencji mojej córki, która zdaje właśnie egzamin na Akademię Sztuk Pięknych. Dziękuję bardzo.
0: Trzymamy kciuki, dziękujemy pięknie za telefon, kolejne SMS-y. A za tatę Henryka o potrzebne łaski i zdrowie córki. Oraz kolejny SMS, proszę o modlitwę za świętej pamięci Tadeusza, Jana, Krzysztofa. Bóg zapłać.

0: I kolejna intencja na naszej antenie. Witamy i słuchamy.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże. Proszę o modlitwę w intencji moich zmarłych rodziców i żony rodziców o niebo dla nich. Proszę o modlitwę w intencji dalszego dobrego leczenia moich chorób rakowych. Proszę o modlitwę w intencji pani magister rehabilitantki z Medu, która postawiła mnie na nogi w sytuacji, kiedy bardzo trudno było się poruszać. I teraz, co najważniejsze, wszystkiego dobrego, pomyślności, błogosławieństwa Bożego dla wszystkich pracowników Radia Rodzina i dla słuchaczy Radia Rodzina, znakomitego Radia Wrocławskiego. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, miłego dalszego słuchania. Już kolejne SMS-y do nas docierają. Intencja z okazji Dnia Ojca. Pamięci tacie Tadeuszowi, dar nieba, wieczny odpoczynek życzy Adam. I kolejny SMS w intencji wszystkich ojców dla żyjących. O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski przez wstawiennictwo świętego Józefa dla zmarłych i dusze w czyśćcu. O miłosierdzie Boże i łaskę nieba.

0: Zbliża się już godzina 12. Dziękujemy pięknie za wszelkie intencje i zapraszamy do modlitwy Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. A Słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
2: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Na podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Trwa rozbiórka największego z gmachów dworcowych w Polsce. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
1: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
2: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
1: Ten teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
0: Z profesorem Pawłem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Na wyższe pensje, a co za tym idzie i na podwyżki. Nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w tym ostatnim tygodniu szkoły Barbara Nowacka, minister edukacji, mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
3: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń, z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
0: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
3: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
0: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs redukcyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu albo narkotyku,

0: aptekach zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory było to bowiem 500 złotych. Dobiega końca rozbiórka budynku dworca głównego w Częstochowie. To jeden z największych gmachów dworcowych w Polsce. Postmodernistyczny budynek przy placu Rady Europy zamknięto w kwietniu, przenosząc obsługę podróżnych do kontenerów. Więcej o tym Justyna Stolfik-Binda.
1: Kompleks dworcowy w Częstochowie zaprojektowano na przełomie lat 80. i 90. z założeniem wzrostu ruchu pielgrzymkowego, także z zagranicy, co niestety nie nastąpiło. Znaczną część wnętrza zajmował przeszklony hal o wysokości 3 kondygnacji. Fasada miała 75 metrów długości, a wsparty na kolumnach dach wykraczał poza bryłę, osłaniając podjazd pod budynek. Architekt Ryszard Frankowicz zastosował ostrą czerwień stolarki okiennej. Nad wejściem zaprojektował w linii dachu wielki szklany rąb. Zdjęcia dworca często umieszczano w publikacjach o architekturze polskiej lat przełomu. PKP miały jednak duży problem z utrzymaniem tak ogromnego gmachu, stąd decyzja o jego wyburzeniu.
0: Przeciwko tej decyzji protestowało Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, a także Stowarzyszenie Grupa Elanex. Proponowały ulokowanie w nim Domu Kultury lub Mediateki. Samorząd nie był jednak tym zainteresowany.
2: Radio Rodzina.

Radio Rodzina Kotlina Kłodzka 107,2 FM. Tyle było zmian, co dalej.

0: Ciągle nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Gdańska. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. W weekend termometry znowu rozpalą się do czerwoności. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. W czwartek w Gdańsku międzynarodowa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy weźmie w niej udział Wołodymyr Zełenski. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że prezydent Ukrainy nie przyjedzie. Wiadomo natomiast i to na pewno, że na konferencji nie będzie prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Nie będzie, bo nie dostał zaproszenia.
1: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony przez pana premiera Donalda Tuska. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników. No, tak jak mówię, z uwagi na brak zaproszenia, to jest inicjatywa pełni rządowa.
0: Wyjaśnił prezydencki minister Marcin Przydacz i dodał, że według jego wiedzy na wydarzenie zaproszenia do partnerów zagranicznych wystosowali premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony na przedszkolach, chcą tego posłowie Prawa i Sprawiedliwości. A resort edukacji jest za, przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
0: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać akceptację prezydenta.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej. Pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek parkingowy pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik.
4: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie. Zupełnie niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
0: Od upału nie odpoczniemy także po zachodzie słońca, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Już jutro w Gliwicach startuje turniej Ligi Narodów Siatkarzy. Zagra w nim 6 reprezentacji: Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja. Nasza kadra w Prizero Arenie podejmie kolejno Belgię, Turcję, Niemcy i Argentynę. Biało-czerwoni w ubiegłym roku wygrali Ligę Narodów. Teraz rozgrywki rozpoczęli dość spokojnie, bo z 4 dotychczas rozegranych meczów wygrali 2. W Chinach pokonali Kubę i Ukrainę, przegrali natomiast ze Słowenią i Japonią. Po pierwszym turnieju zajmują 7 miejsce w tabeli, czyli tuż nad kreską, a pierwszy mecz w Gliwicach jutro o 20:00.
3: Radio Rodzina.

0: kościele.
1: Odbywa się dzisiaj piękna uroczystość, poświęcenie figury świętego Franciszka z Asyżu, a jest ze mną?
2: Ojciec Faustyn, proboszcz parafii świętego Alberta Wielkiego w Sołtysowicach.
1: Tutaj rozpoczyna się teren parafii, pojawiła się inicjatywa w rok jubileuszowy, 800-lecie śmierci świętego, żeby postawić mu pomnik. Miejsce nieprzypadkowe.
2: Nieprzypadkowe, dlatego że to jest miejsce, gdzie Bóg przypisał sobie możliwość udzielania błogosławieństwa z tego miejsca. I święty Franciszek wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają, nie tylko wita, ale przede wszystkim błogosławi. Chce błogosławić, bo wie, jak wielka jest miłość Boga i wie, jak człowiek jest nieszczęśliwy, kiedy tego Boga w sercu nie ma.
1: Co było wcześniej? Bo proszę właśnie opisać
2: nam trochę
1: ten
2: teren. Teren troszeczkę zaniedbany, bo taki jakby teren niczy pomiędzy torami, ulicami. I tak troszeczkę zaniedbany był. A myślę, że to teren czekał na to miejsce, na wypełnienie figurą świętego Franciszka. U zbiegu ulic Sołtysowickiej i Herbsta.
3: Piękne jest zawołanie Franciszka. Bóg mój i wszystko moje. Zobaczmy, jak to pięknie koresponduje. Ewangelium. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzimy dzisiaj tutaj na to miejsce, spoglądając na Franciszka. I czasami może warto przyjść nie tylko dzisiaj, ale gdy przyjdą jakieś trudniejsze momenty, i zatrzymać się przed Franciszkiem i postawić sobie pytanie. Franciszku drogi, co byś ty zrobił dzisiaj na moim miejscu? Co byś powiedział? Jakie byś podjął działania? Franciszek zawsze wskazywał na Jezusa Chrystusa, a stygmaty, które otrzymał, stały się wyrazem wielkiej miłości.
1: Jak długo trwały prace nad postawieniem cokołu i samej figury, która jest wykonana z marmuru?
2: Z marmuru, tak. Same prace to trwały, to dzień czasu trzeba było wykopać fundament, zalać i kilka dni poczekać, żeby związał się. Potem dzień czasu był budowany cokół, potem w jednym dniu był postawiony ten Franciszek, który czekał na odpowiedni moment, żeby go tu ulokować.
1: To jest takie dobro wspólne i też dzięki dobroczyńcom.
2: Tak, to dzięki też panu prezydentowi to miejsce jest przeznaczone na to, ale też dużo znalazło chętnych, którzy pracą, ofiarą, modlitwą zadbali o to, żeby to miejsce było tak piękne.
1: Czy w parafii świętego Alberta Wielkiego są specjalne nabożeństwa ku czci świętego Franciszka?
2: Oczywiście mamy przede wszystkim zawsze w 3 października transitus, kiedy obchodzimy przejście świętego Franciszka z tego świata do wieczności. I to jest jeden z najpiękniejszych nabożeństw. Oczywiście świętego Franciszka, kiedy jest 4 października, a i przy okazji wzywamy jego obecności, żeby nam błogosławił.
1: Dzisiaj będzie nam przypominał o pokoju, ale też o miłości do zwierząt i do drugiego człowieka.
2: Przede wszystkim do człowieka, a z miłości do człowieka wypływa miłość do stworzeń.
4: Barbara Król. Powiem krótko, ja jestem parafianką 2 franciszkańskich parafii, bo należę na Kasprowicza, ale tu się udzielam, tu więcej, że tak powiem, życia poświęcam, aniżeli gdzie indziej. Dlaczego święty Franciszek, byleby tylko każdy szedł jego ścieżkami życia, świat by był piękny, pełen miłości, pokoju, radości. Zapewniam, że wtedy wojen by nie było. Nikt sobie do oczu by nie skakał, a życie różami byłoby usłane.
1: Chodzi o to, żeby dostrzec drugiego, a nie tylko swój czubek nosa.
4: Życie dla samego siebie uważam, że nie ma najmniejszego znaczenia. Proszę mi wierzyć, bo jeszcze pracuję w Akademii Wojsk Lądowych. Jest tak wielu studentów pięknych, ciepłych, jak ja mówię, młodzieży, dzieci. Tu kartki mi przysyłają i życzenia, mówię szczerze. Także są cudni, piękni. I tu, gdzie się sieje dobro, pokój, miłość, tam żniwo jest piękne.
1: Jesteśmy dzisiaj na skwerze, gdzie 21 czerwca 2026 rok mieliśmy uroczystość liturgii, odczytanie Słowa Bożego, wspólna modlitwa i poświęcenie figury. Jak pani odczytuje to wydarzenie?
4: No historyczna data, tym bardziej, że w tym roku mija 800-lecie od śmierci świętego Franciszka. Otrzymał stygmaty. Piękne święte, jak ja mówię, dziecko, tylko godne naśladowania i żyć, iść jego ścieżką życia. I to dla wszystkich, nie tylko tym, którzy są w habicie, ale dla nas wszystkich. Cieszę się, że to miało dzisiaj miejsce. Ja w ogóle wróciłam dzisiaj o północy z pielgrzymki w Chorwacji. Byłam w Bośni i Hercegowinie.
1: Medjugorje.
4: No żyjmy duchem miłości, pokoju. Gdzie jest Bóg, tam jest wszystko. I chwała Panu. Święty Franciszku, oręduj za nami. I módl się za nami i prowadź Polskę.
0: Dziś w Kościele.

Radio Rodzina Świdnica 98.1 FM. This Romeo is bleeding.

0: Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Nie będzie Wołodymyra Zełenskiego na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czele delegacji, która weźmie udział w tym wydarzeniu, stanie premier Julia Swyrydenko. Tymczasem premier Donald Tusk oświadczył, że mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłoży ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, dodał premier.
1: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje. Interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
0: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła z gwałtownie rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze i to w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
2: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
0: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przenieść na godziny nocne. Upały nie tylko w Polsce. Najwyższy czerwony alert pogodowy właśnie z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54. Wczoraj było ich 49. Wczoraj też padły kolejne rekordy temperatury, a w kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca w Watykanie odbędzie się tradycyjna ceremonia wręczenia paliuszy nowym metropolitom z całego świata. Wśród hierarchów, którzy otrzymają ten znak jedności z następcą świętego Piotra, będzie m.in. metropolita katowicki. O znaczeniu paliuszu mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.
4: Przez fakt, że jest wykonany z owczej wełny w jakiś naturalny sposób, odwołuje się do tego znaku Chrystusa, dobrego pasterza, czyli ma przypominać metropolicie, w tym wypadku naszemu arcybiskupowi Andrzejowi, że jest pasterzem powierzonej mu wspólnoty, tej wspólnoty ludu Bożego, Bożej Owczarni, i że ta troska ma też ten wymiar nawet szerszy, że obejmuje naszą archidiecezję, ale całą metropolię górnośląską.
0: Z Polski poza arcybiskupem Andrzejem Przybylskim paliusz z rąk papieża odbiorą także kardynał Grzegorz Ryś i kardynał Konrad Krajewski.
3: Radio Rodzina.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: A w naszym studiu Magdalena Piasecka, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a także wiceprezes Hali Stulecia i wiceprezes DOT-u. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchaczy.
1: Napięcia minęły?
2: Ale w związku z sesją absolutoryjną, tak, którą mieliśmy ostatnio, wydaje się, że oczywiście tak. Absolutorium zostało udzielone za poprzedni rok za pracę zarządu województwa dolnośląskiego. No i przed nami kolejne wyzwania.
1: Czy pani także uważa, że Koalicja Obywatelska powinna mieć trzeciego członka zarządu województwa dolnośląskiego? Bo oto ten spór jednak się rozchodził.
2: Nie do końca o to, bo nie chciałabym sprowadzać tego sporu wyłącznie do personaliów, bo niestety taka narracja też została wykreowana. Owszem, ten trzeci członek zarządu, nie chcę powiedzieć, że należy się, natomiast arytmetyka tej sali jest brutalna. Jeżeli popatrzymy na liczbę radnych, którą posiada klub Koalicji Obywatelskiej, no to absolutnie należałoby się dodatkową osobę w zarządzie. Natomiast nie jest to warunek niezbędny i oczywiście jeżeli będzie taka przestrzeń i będziemy mogli tego trzeciego członka zarządu mieć, będziemy wspierać tą inicjatywę, natomiast skupiłabym się bardziej na merytorycznej pracy w sejmiku niż na samymi personaliami.
1: Ale rozumiem, że wątek został odłożony.
2: Bez wątpienia tak, natomiast to, co powiedziałam, to nie jest główny argument do tego, by dyskutować teraz o tym w sejmiku i jeżeli patrzymy tylko przez pryzmat liczebności danego klubu, dalej to powtórzę, to tak, Koalicja Obywatelska winna mieć jeszcze dodatkowego członka zarządu.
1: Czyli spór został odłożony na rzecz stabilności regionu, rozumiem.
2: No i chyba na tym polega polityka, aby jednak realizować bardzo ważne rzeczy dla rozwoju Dolnego Śląska, tak aby Dolnoślązakom żyło się lepiej. Natomiast spory polityczne i kuchnię polityczną zostawmy z tyłu, zostawmy to dla polityków.
1: Mamy absolutorium zarządu. Dla pani największy sukces tej koalicji?
2: Przede wszystkim ukończenie, czy też dokończenie największej inwestycji w regionie, czyli DCO, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, które już niebawem, bo w przyszłym roku zostanie otwarte. Jest to niebywała inwestycja w skali kraju, szpital, który jest nam niezwykle potrzebny i jesteśmy już tak naprawdę na finiszu tej inwestycji. Inwestycja, o której rozmawiamy od 10 lat, bo owszem, projekt został rozpoczęty w poprzedniej kadencji, natomiast realizacja tej inwestycji jest w tej kadencji. No to jest pierwsza rzecz, jeżeli mówimy o infrastrukturę. Druga rzecz, stałe finansowanie kolei dolnośląskich, zmiana taborów, środki unijne na zakup nowych taborów kolejowych i inwestowanie w ten tabor. I to daje efekt, bo dolnoślązacy doceniają koleje dolnośląskie, co rusz pojawiają się nowe połączenia do różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska i to jest rzecz, którą absolutnie powinniśmy wspierać. I trzecia rzecz, z której jestem dumna, to przede wszystkim zmiana akcentów i położenie większego akcentu na programy polityki zdrowotnej związane właśnie z czy to opieką okołoporodową, czy też zwrócenie uwagi na problem chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca typu pierwszego u dzieci, jak otyłość, bądź wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dzieci i młodzieży. I to są te dla nas bardzo istotne aspekty, które dzieją się na terenie Dolnego Śląska.
1: Tak, przypytuję wszystkich radnych z różnych opcji politycznych w sejmiku województwa dolnośląskiego, no jeszcze wśród tych sukcesów. Na pierwszym podają zawsze szpital onkologiczny, bo to inwestycja ponad podziałami politycznymi. Natomiast często pojawia się także wschodnia obwodnica Wrocławia. Pani pamięta, 20 lat temu zaczynaliśmy debatę na ten temat.
2: Oczywiście ona też będzie na finiszu, natomiast ze względu na to, że rozmawiamy o niej lat 20, to jak ukończymy, to wtedy będziemy mówić o wielkim sukcesie. Natomiast ten szpital jest nam o tyle bliski, bowiem otwarcie już niebawem i to, co powiedziałam, plany takie realne zaczęły się w zeszłej kadencji, natomiast ta kadencja służy temu, by go po prostu ukończyć.
1: Jestem trochę zawiedziona, pani przewodnicząca Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu. Myślałam, że jednak w tym obszarze pani podniesie jakiś akcent.
2: Ja czekałam na kolejne pytanie, także ja nie mogę od razu
1: czyli
2: powiedzieć wszystkiego.
1: Czy nie jest to priorytet?
2: Oczywiście, że również jest priorytetem, natomiast proszę pamiętać, rolą samorządu województwa jest przede wszystkim wspieranie Dolnoślązaków i te kwestie zdrowotne, nie ukrywam, stawiamy na pierwszym miejscu. Oczywiście turystyka jako coś dla duszy i dla ciała jest równie, absolutnie równie ważna. I tutaj też wiele dobrych rzeczy się dzieje, bo cały czas wspieramy przedsiębiorstwa turystyczne za pomocą Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Cały czas staramy się wsłuchiwać ten głos branży, promować przede wszystkim Dolny Śląsk, gdzie tylko się da, na misjach zagranicznych, czy też właśnie na rynkach europejskich czy światowych. I są tego efekty, bo najlepszym wskaźnikiem efektywności działań samorządu jest liczba turystów, która przybywa na teren Dolnego Śląska, a w zeszłym roku było ich 20 milionów. Dane GUS-u mówią nam, że zwiększyliśmy wskaźnik liczebności turystów o prawie 13% i to bardzo cieszy. Jest to za sprawą nie tylko dobrze prowadzonej polityki województwa, ale również samych przedsiębiorców i im tutaj należą się ogromne brawa i ukłony, bowiem wykonują niesamowicie dobrą pracę. Są to w większości pasjonaci, ludzie, którzy kochają Dolny Śląsk, którzy kochają swoje atrakcje, którzy inwestują w nie i którzy się sieciują, czyli łączą się na przykład w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i wspólnie dorzucają się do ogromnej promocji regionu. I to cieszy, bo te efekty właśnie widzimy po liczbie turystów, która do nas przyjeżdża.

0: Magdalena Piasecka, radna sejmiku województwa dolnośląskiego, Koalicja Obywatelska, w studium Radia Rodzina. To audycja Dolny Śląsk Bliska. Przy mikrofonie Patrycja Jęczmionka, przewodnicząca Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu. To nasz gość. Dlaczego tegoroczne otwarcie sezonu turystycznego odbędzie się w Płocku?
1: Po pierwsze, zawsze staramy się, aby otwarcia bądź podsumowania danego sezonu odbywały się w różnych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska. Kłodzko, a to dlatego, że ma bardzo dużo do zaoferowania sama ziemia kłodzka. 27 czerwca, 11:30 rozpoczynamy otwarcie sezonu, gdzie będzie 30 wystawców z Dolnego Śląska, którzy będą prezentowali swoje oferty właśnie dla turystów, którzy będą mogli w czasie wakacyjnym odwiedzić miejsca na Dolnym Śląsku. Bardzo nam zależy, żeby wypromować różne atrakcje, żeby zachęcić przede wszystkim Dolnoślązaków do tego, by nie tylko wyjechali za granicę, ale również, żeby spędzili kilka dni bądź nieco dłuższe pobyty właśnie na terenie Dolnego Śląska, a kto bardziej jak właśnie ziemia kłodzka i te tereny potrzebują wsparcia. Pamiętamy powódź, pamiętamy naszą mobilizację i pomoc, którą udzielaliśmy terenom zalanym i uważam, że absolutnie powinniśmy wspierać właśnie teraz tę część województwa do tego, by jak najwięcej turystów odwiedziło ziemię kłodzką.
0: Ziemia kłodzka to także kopalnia, powiedziałabym, atrakcji turystycznych.
1: Od podziemi, oczywiście, po samą twierdzę, więc mnóstwo ciekawych atrakcji, ale nie tylko, bo proszę pamiętać, że jeżeli mówimy o tajemniczych podziemiach, to ja zachęcam bardzo serdecznie jeszcze do bycia częścią projektu zdobywcy szlaku tajemniczych podziemi, który wystartował w kwietniu, a kończy się 30 października, a konkurs ten polega na tym, że należy odwiedzić 15 ciekawych atrakcji turystycznych na terenie Dolnego Śląska. Są to sztolnie, są to podziemia, są to kopalnie. Zebrać pieczątki z tychże miejsc, wrócić, nagrać króciuteńki film i krótki opis dostarczyć do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. I uwaga, już w październiku będziemy wyłaniać wygranych, a do wygrania rower elektryczny. Zatem naprawdę bardzo ciekawa nagroda. Plus oczywiście bony w wysokości 1000 zł do sklepów sportowych.
0: Czy wiemy, co będzie się działo w trakcie otwarcia?
1: Tak, będą to zarówno, tak jak powiedziałam, 30 wystawców, którzy przyjadą ze swoją ofertą, będą różne atrakcje dla dzieci od wiosek indiańskich po ciekawe atrakcje, zatem na pewno koncerty, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A co pani znajdzie dla siebie?
1: Ja przede wszystkim będę zachęcała wszystkich do tego, by pozostać na Dolnym Śląsku i odkrywać piękno tego regionu, zarówno jego północną część, jak i południową, bo siłą rzeczy bliżej nam zawsze do Karkonoszy i lubimy w taki sposób spędzać wolny czas, natomiast zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia chociażby Doliny Baryczy i być może wzięcia roweru i pojechanie te tereny i spędzenia mile weekendu.
0: To zapraszamy 27 czerwca, jak pani przewodnicząca powiedziała, na Plac Piastów Partnerski w Kłodzku, który zamieni się w takie tętniące życie centrum turystycznych inspiracji, ale tego dnia macie pokazywać także najnowsze dane Urzędu Statystycznego, prawda?
1: Na razie za pierwsze pół roku, dokładnie tak, bo co roku zbieramy takie dane, również oczywiście ściągamy je z GUS-u, żeby zobaczyć, co się dzieje i jakie są tendencje. No i na podstawie tychże danych poprawiamy również, czy też celujemy sposoby promocji Dolnego Śląska, wybieramy odpowiednie rynki, bo to, co wyjdzie w statystykach, to, co wyjdzie w danych, w ten sposób programowany jest cały wachlarz narzędzi związany z promocją regionu, tak abyśmy trafiali na konkretnych turystów. Jeżeli wychodzi nam, że cały czas najwięcej turystów na Dolnym Śląsku pochodzi z Niemiec, z Czech oraz Wielkiej Brytanii, to absolutnie należy dalej o te rynki dbać. Natomiast nie zmienia to faktu, że należy poszerzać tą ofertę i starać się łapać nowe rynki, czy to rynki skandynawskie, czy zupełnie wychodzić już poza Europę. Natomiast jest to cięższa bez wątpienia praca. Oczywiście wiąże ona się z połączeniu wielu partnerów, no bo zaczynamy od oczywiście najlepiej połączenia lotniczego, potem od lokalnych ośrodków polskiej organizacji turystycznej w danym państwie i w ten sposób zaczynamy układać promocję regionu. Natomiast te trzy rynki w mojej ocenie one są i winny być dalej bardzo dobrze zaopiekowane, tak aby tych turystów było ciągle jak najwięcej.
0: Mamy takie zmieniające się trendy turystyczne?
1: Na razie zmieniającym trendem to, co zauważyliśmy, to jest wydłużenie pobytu na Dolnym Śląsku. Do tej pory mówiliśmy o 3 dniach i zazwyczaj turyści, którzy do nas przyjeżdżali, byli to turyści 3-dniowi. Aktualnie wydłużają się pobyty, bo sprawdzamy liczbę noclegów udzielonych na Dolnym Śląsku, nawet do 5 dni. I to bardzo cieszy, bo też pokazuje, że ten turysta zostawia więcej pieniędzy na terenie Dolnego Śląska i chce spędzić dłuższy czas niż tylko sam weekend. I chciałabym, aby ta tendencja absolutnie się utrzymała. Natomiast te 20 milionów turystów na terenie Dolnego Śląska, które przybyło do nas w zeszłym roku, proszę pamiętać, są to turyści zarówno ci, którzy nocowali, jak również jednodniowi, bo są dwie metody badawcze. Jedna to są właśnie dane z GUS, czyli sztywne dane z hoteli, gdzie wiemy, że na pewno ten turysta, czy z obiektów noclegowych, ten turysta nocował, a druga dana, którą dodajemy, to jest oczywiście ze śledzenia urządzeń mobilnych i sprawdzamy na tej podstawie, ilu tych turystów jednodniowych było na terenie Dolnego Śląska.
0: A na jakich grupach docelowych chcecie się w tym roku skupić?
1: Wachlarz jest absolutnie bardzo szeroki. Chcemy trafić zarówno do młodych, aktywnych ludzi, jak i również do seniorów, którzy nieco inaczej spędzają swój wolny czas. Natomiast mając tak bogatą ofertę atrakcji turystycznych, bo proszę pamiętać, Dolny Śląsk ma i zamki, i pałace, i sztolnie, i kopalnie, i piękno natury, więc każdy bez wątpienia znajdzie coś dla siebie. Wszystko zależy od tematyki, jaką dobierze się podczas swojej podróży. Czy chcemy być turystami na szlaku, czy jednak chcemy troszeczkę zaznajomić się z historią Dolnego Śląska. Ale dodam jeszcze, w czasie wakacji będzie mnóstwo bardzo ciekawych wydarzeń na terenie Dolnego Śląska, bo od Lato Agatowe w Lądku-Zdrój, ceramika bolesławiecka w Bolesławcu, czy też właśnie święto papiernictwa w Dusznikach-Zdrój. Są to takie sztandarowe wydarzenia, które odbywają się na terenie Dolnego Śląska, które przyciągają jak magnes wielu turystów, bo jest po prostu bardzo ciekawie, jest mnóstwo atrakcji, a jeszcze w tym roku dochodzi do tego Mistrzostwa Europy w płukaniu złota w Złotoryi. To też będzie bardzo ciekawe wydarzenie na początku sierpnia, zatem mam nadzieję, że ktoś naprawdę dużo tego złota znajdzie podczas tegoż wydarzenia.
0: O ile wzrasta nam ten ruch turystyczny z perspektywy lat?
1: On sukcesywnie o kilka procent, natomiast rok 2025 był o tyle rekordowym, bo wzrósł nam prawie, że o 13%, więc to jest bardzo dobra informacja. Oczywiście wynikiem tego, oprócz promocji, oprócz pracy przedsiębiorców, oprócz tych atrakcji, które posiadamy, jest również to, że mamy coraz silniejszą i lepszą bazę noclegową na terenie Dolnego Śląska.
0: Jakościowo także wielu sąsiadów, Niemcy, Czesi, Słowacy nas chwalą za to.
1: Bo przede wszystkim jest nowa, jest zadbana i naprawdę mamy bardzo wysoki standard, jeżeli chodzi o utrzymywanie tejże bazy noclegowej. Na samym Dolnym Śląsku to jest 300 hoteli, które daje 32 tysiące miejsc noclegowych. To jest ogromny potencjał, natomiast to, co powiedziałam, te obiekty w większości są nowe. Dlatego też tak ochoczo do nas przybywają turyści, no bo są zadowoleni ze standardu usług, które tutaj proponujemy. Oczywiście poza tym piękne przyrody i atrakcje, które również są niebywałym i doskonałym atutem, jaki ma Dolny Śląsk.
0: Wspomniała pani przewodnicząca o bazie hotelowej. Biorąc pod uwagę te rosnące koszty prowadzenia działalności, jak ocenia pani kondycję branży hotelarskiej i gastronomicznej? Bo jednak radzą sobie z wyzwaniami lokalnego rynku.
1: Ale radzą sobie doskonale i przykładem jest to, że prawie 29 lokali gastronomicznych czy restauracji zostało zauważonych przez najbardziej opiniotwórczy przewodnik na świecie, czyli Michelin.
0: Gwiazdki Michelin, słynne.
1: Dokładnie. I co jest godne podkreślenia, mamy 2 gwiazdki przyznane we Wrocławiu, a jedna z tych gwiazdek należy do kobiety, pierwszej kobiety w Polsce, pani Beaty Śniechowskiej za restaurację Baba, druga poszła do pana Łukasza Budzika za restaurację Mosty. To ogromnie cieszy, no i oczywiście szereg restauracji z Dolnego Śląska. Natomiast ja wymieniłabym te restauracje, bo nie ukrywam, że o nich
0: a pochwalmy
1: może...
0: się na ten,
1: ale oczywiście,
0: proszę,
1: że trzeba. Ja zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia restauracji właśnie, czy to Boreczna, czy Babicz, czy Szyszka, czy Uroczysko 7 Stawów, czy bardzo urokliwą Willę Gretę prowadzoną przez dwójkę wspaniałych ludzi, czy Zamek Topacz, czy też właśnie Bibliotekę Wałbrzychu. Zatem są to restauracje godne polecenia i tego do tej pory na terenie Dolnego Śląska nie było. Natomiast gwiazdka Michelin to też dowód ogromnego uznania kunsztu kulinarnego dla samego kucharza, ale również ogromna promocja dla całego regionu, bowiem jak wiemy, są te też miłośnicy, którzy w ten sposób zwiedzają dane destynacje, właśnie biorąc do ręki przewodnik Michelin i poruszając się punkt po punkcie za danymi restauracjami. Zatem uważam, że dzięki tym wyróżnieniom i pracy tych restauratorów region zyskał kolejny magnes turystyczny i w ten sposób na to patrzymy, bo proszę zrobić rezerwację na przykład w Babie. Najbliższa rezerwacja jest za około 3, 4 bądź 5 miesięcy. Zatem to pokazuje, jak bardzo ludzie chcą odwiedzać takie miejsca i nie ukrywam, że dla nas jest to doskonałe narzędzie do wzmocnienia promocji Dolnego Śląska.
0: Czy pani już korzystała z usług ze wszystkich restauracji, czy na liście jest pani gdzieś tam za 3-4 miesiące już wpisana?
1: Oczywiście, że jestem na liście i cierpliwie czekam. Natomiast bez wątpienia zachęcam państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia restauracji tarasowej w kompleksie Hali Stulecia, która podtrzymała wpis do przewodnika Michelin. Oprócz tego ma nagrodę Bib Gourmand, czyli to jest nagroda jakość do ceny. Zatem zachęcam serdecznie tych z państwa, którzy akurat przyjadą na pokaz fontanny do kompleksu Hali Stulecia, bądź będą uczestnikami wydarzeń, aby odwiedzili restaurację tarasową.
0: No i kilka takich ważnych wydarzeń kongresowych mieliśmy w ostatnim czasie w Hali Stulecia. Cieszyły się zainteresowaniem?
1: Ogromnym. Jesteśmy w trakcie Remind, czyli kongresu, wielkiego kongresu psychologicznego, na około 3000 uczestników. Wcześniej mieliśmy ABSL, czyli wydarzenie biznesowe, głównie dla usług dla biznesu, które zgromadziło również około 2000 uczestników, a przed nami jeszcze kongres Polonii Medycznej, kongres medycyny rodzinnej, za nami też kongres okulistów, zatem tych wydarzeń medycznych oraz biznesowych bardzo dużo w tym roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym i samej Hali Stulecia, co ogromnie cieszy, bo organizacja takich wydarzeń również ma ogromne znaczenie promocyjne dla samego Wrocławia, bo oprócz tego, że przyjadą uczestnicy, którzy naturalnie czerpią z dobrodziejstw merytorycznych danego programu, również zostawiają ogromne pieniądze w mieście i stają się naturalnie ambasadorami Wrocławia, jeżeli zostaną odpowiednio ugoszczeni, jeżeli organizator wydarzenia spełni ich oczekiwania, wracają do swoich miast, miejscowości, a potem wracają do Wrocławia i na Dolny Śląsk z rodzinami.

0: Czy zdaniem pani Wrocław od lat pozostaje takim jednym z kluczowych ośrodków polskiego sektora nowoczesnych usług biznesowych?
1: Bez wątpienia tak, natomiast powinniśmy jeszcze bardziej pozyskiwać inwestorów i mam wrażenie, że to się zaczyna ponownie dziać, chociażby ostatni sukces, który został ogłoszony, co prawda nie w samym Wrocławiu, ale już tuż pod Wrocławiem, czyli w Miękini. Powstanie takiego parku technologicznego Foxconn, także, które bardzo cieszy, a cieszy ze względu na to, że nie będzie skupiało tylko jakby same technologie oraz know-how i mądrość tegoż sektora, ale również będzie miejscem pracy dla ponad 40 tysięcy ludzi. Zatem to też pokazuje, że takie inwestycje są niezwykle potrzebne w regionie i Wrocław zawsze był pionierem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, o budowanie dobrego klimatu dla inwestowania w mieście i powiem szczerze, powinniśmy nadal podążać tym nurtem, bo to nie tylko miejsca pracy, to również podatki, to również wielkie wydarzenia, bo proszę pamiętać, takie firmy również organizują europejskie, światowe spotkania, zapraszają swoich liderów i bardzo często na tych wydarzeniach podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące poszerzenia rynku bądź inwestowania właśnie na terenie Dolnego Śląska.
0: Jestem ciekawa, jak w obecnych realiach gospodarczych wygląda taka walka o organizację prestiżowych wydarzeń biznesowych, jak to się przekłada na taki całoroczny ruch turystyczny?
1: Bez wątpienia to jest bardzo trudne i też proszę pamiętać, światowe wydarzenia pozyskuje się 5 lat przed organizacją tegoże wydarzenia. Jest to bardzo długi proces. W pierwszej kolejności należy pozyskać ambasadorów, naturalnych ambasadorów, którzy będą lobbować i promować właśnie Wrocław bądź też Dolny Śląsk. Takimi ambasadorami są zazwyczaj profesorowie, którzy należą do światowych towarzystw medycznych, naukowych.
0: Bądź też właśnie nobliści,
1: bądź różnego rodzaju postacie, którzy mogą pomóc nam przyciągnąć takie wydarzenie, bo te wydarzenia tematyczne, one odbywają się w różnych miejscach na świecie. Natomiast naszą rolą jest to, aby zainteresować te gremia tym, aby któregoś razu zorganizowali to wydarzenie właśnie we Wrocławiu i właśnie na terenie Dolnego Śląska. I mogę pani redaktor powiedzieć, że jeżeli uda się takiego organizatora zaprosić do Wrocławia i na Dolny Śląsk i pokazać infrastrukturę w mieście oraz piękno regionu, szanse na organizację tego wydarzenia wzrastają do 100%. Należy go tylko po prostu przyciągnąć, pokazać potencjał i zainteresować ofertą, bo bardzo często, szczególnie to gremium międzynarodowe, omija nas, bo uważa, że albo nie poradzimy sobie logistycznie, gdyż mamy za małą bazę noclegową, gdyż mamy niewystarczające obiekty konferencyjno-kongresowe, co jest oczywiście nieprawdą. Natomiast nie znają tegoże potencjału. Jeżeli zaczynają brać pod uwagę miasto, kiedy organizujemy właśnie site inspection w mieście, okazuje się, że podejmują pozytywne decyzje. Oczywiście za tym też jeszcze powinno iść wsparcie samorządu, wsparcie miasta, jeżeli mówimy o samą merytorykę. Natomiast jeżeli te wszystkie elementy mówią jednym głosem, nagle takie wydarzenie można śmiało pozyskać do Wrocławia.
0: To proszę zdradzić, nad jakim wydarzeniem teraz Hala Stulecia pracuje?
1: Nad wieloma. Tak naprawdę niektóre nie mogę powiedzieć, ale oczywiście to są...
0: myślałam panią przekonać.
1: Nie, absolutnie. Są też umowy, w których... Natomiast powiem tak, jesienią będzie bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o koncerty. Jeszcze nie mogę zdradzić, kto, to jaka gwiazda europejska do nas przyjedzie.
0: A przynajmniej
1: pani redaktor, proszę
0: muzyki,
1: nie ciągnąć,
0: powie pani?
1: Bo naprawdę absolutnie...
0: Gatunek muzyki tylko.
1: Pop. Powiem tak, taki pop. Natomiast jeżeli chodzi o kongresy i konferencje, tak, pracujemy nad dużymi kongresami medycznymi już w przyszłym roku i kongresami naukowymi. Także to mogę powiedzieć, natomiast pewnie szczegóły już niebawem.
0: To jeszcze zapytam o Wrocław. Powiedziała pani na ofie przed wywiadem, że Wrocław zawsze się obroni. No właśnie, ale jak skutecznie godzić napływ turystów z komfortem życia mieszkańców?
1: I tutaj potrzeba zrównoważonej turystyki, bo mieszkańcy są absolutnym priorytetem i ich komfort życia powinien być zawsze na pierwszym miejscu. Natomiast turyści siłą rzeczy są zawsze mile widziani we Wrocławiu i należy stworzyć swoisty balans między potrzebami turystów, a potrzebami mieszkańców. Dlatego też wszystkie atrakcje turystyczne, które się tworzą, winny być tworzone z odpowiednią infrastrukturą, tak żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. wydarzenia. Jeżeli robimy wielkie wydarzenia, no to my to w mieście absolutnie czynimy, bo jeżeli jest wielkie wydarzenie na stadionie, to staramy się nie robić wielkiego wydarzenia w kompleksie hali stulecia, bowiem możemy w którymś, czy też jeszcze na stadionie olimpijskim, bo zablokujemy zupełnie miasto. Zatem rozłożenie tychże wydarzeń w skali roku jest również bardzo istotne. Natomiast ja mam wrażenie, że jeszcze nie mówimy o overturizmie we Wrocławiu, natomiast myślimy o tym i bez wątpienia staramy się wprowadzać takie rozwiązania, które będą korzystne też dla mieszkańca, ale oczywiście nie będą też szkodliwe dla turysty, bo jeżeli chcemy mieć tych turystów, to musimy być na nich otwarci, nie możemy ich ograniczać, natomiast z pewnością możemy nauczyć się wzajemnie szacunku do poszanowania dziedzictwa, do poszanowania pewnej kultury, która panuje w danym miejscu i to jest istotne. Natomiast te dwie grupy muszą ze sobą współpracować. Tam musi być swoista synergia, bo potrzebujemy turystów.
0: Będą wakacje od sejmiku?
1: Tak, w sierpniu nie mamy sesji. Jeszcze 10, teraz w czwartek sesja i 10 lipca. Sierpień mamy miesiącem bez z obrad sejmikowych. Wracamy we wrześniu.
0: Co na najbliższej sesji? Znamy już harmonogram?
1: Tak, są to głównie takie sprawy porządkowe związane z drogami, związane właśnie z dobrą komunikacją, chociażby przy szpitalu onkologicznym. Jest to projekt, który winien być zrealizowany, bo skoro mówimy o otwarciu szpitalu, no musimy też pomyśleć o całej infrastrukturze wokół tego szpitala. Porozumienie z miastem było podpisane jeszcze w roku 2018, no i teraz jesteśmy gotowi na to, by dokończyć drogi dojazdowe do tego miejsca, tak aby pacjenci, tak aby personel nie miał potem problemu z przyjazdem do tejże ogromnej i jakże istotnej inwestycji.
0: Urlop na Dolnym Śląsku czy inna część regionu Polski?
1: Zawsze kawałek urlopu na Dolnym Śląsku, bo będę to powtarzać, Dolny Śląsk turystyką stoi, jest to najpiękniejszy region w kraju. Mamy wszystko, nawet ci, którzy mówią, że nie mamy morza, mamy za to piękne jeziora, zalewy, zatem mamy absolutnie wszystko.
0: I tu stawiamy kropkę. Magdalena Piasecka, radna sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu, także wiceprezes Hali Stulecia i wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Aż zabrakło mi oddechu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swerydenko. To kolejna odsłona eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddali także trzej poprzedni prezydenci Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem, ale póki co efektów brak. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
1: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
0: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Od 3 lat napadali i handlowali narkotykami. Teraz w końcu zostali złapani. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Oświęcimiu 8 osób, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej, informuje rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
2: Grupa ta działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Jej członkowie mieli zajmować się takimi przestępstwami jak rozboje, pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi, niszczenie mienia, a także przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 4 jednostki broni krótkiej wraz z amunicją, granat hukowo-błyskowy, proch, a także prekursory chemiczne i sprzęt wykorzystywany do produkcji amfetaminy.
0: Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 23 do 52 lat. Usłyszeli ponad 50 zarzutów, a decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend dojdzie do 40. To skrajne wartości, które mogą być także skrajnie niebezpieczne dla zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina Daniel Łuszczak.
4: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
0: Takie temperatury są niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci i osób starszych oraz przewlekle chorych. Z potężnymi upałami zmaga się także zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło 2 dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają także mieszkańcom Włoch i Hiszpanii.

0: Jest zgoda Iranu na inspekcje nuklearne i otwarcie cieśniny Ormus. Czy warto jutro zatankować za chwilę ceny maksymalne? Paraliż na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach przez pozostawiony bagaż. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Iran zgodził się na pełne inspekcje nuklearne i otwarcie cieśniny Ormus, poinformował prezydent USA Donald Trump. Dodał, że ewentualnie odblokowanie irańskie aktywa będą mogły zostać przeznaczone na zakup żywności i leków z USA. O szczegółach Joanna Wyleżał.
1: Donald Trump na swojej platformie internetowej Truth Social napisał, że Teheran zgodził się na najwyższy poziom kontroli nuklearnych prowadzonych przez wiele lat. Według niego było to warunkiem kontynuowania rozmów między stronami. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał również, że zgodził się na utrzymanie otwartej cieśniny Ormus, choć amerykańskie okręty pozostają w regionie na wypadek zmiany sytuacji. Zapowiedział również, że uwalniane irańskie środki będą trafiać do kontrolowanego przez Amerykanów funduszu i zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na zakup amerykańskiej żywności i produktów medycznych.
0: Trump podał także, że przez cieśninę Ormus przepłynęło wczoraj 19 milionów baryłek ropy. To sporo, choć dane międzynarodowe Agencji Energetycznej wskazują, że średni dzienny przepływ w 2025 roku przekraczał 20 milionów baryłek. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej wygasną z końcem czerwca. A póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 97 groszy. Benzynę 98 6 zł i 68 groszy, a olej napędowy 6 zł i 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyny minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pozostawiony bagaż sparaliżował terminal lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Ewakuowano 400 osób z terminalu B i części wspólnych lotniska. Po blisko godzinnej akcji służb okazało się, że walizka nie stanowiła zagrożenia. Wszczęcie alarmu to procedura nie do uniknięcia, informuje Piotr Adamczyk, rzecznik katowickiego portu lotniczego.
3: Ponownie apelujemy do podróżnych o niepozostawianie bagaży bez opieki na terenie lotniska. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
0: Straż Graniczna cały czas poszukuje właściciela pozostawionego bagażu. Po jego odnalezieniu walizka zostanie zwrócona, a jej właścicielowi grozi mandat w wysokości 500 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
4: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
0: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Upały wracają w weekend, termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Polska odrzuca propozycję mediacji. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju. Z każdym dniem będzie coraz goręcej w całym kraju. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swirydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
2: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
0: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
3: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
0: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
5: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
0: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi, w tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. W dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją. Dziś Dzień Ojca to okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim tatom za ich troskę, wsparcie i zaangażowanie w wychowanie dzieci. W wielu domach święto to upływa pod znakiem rodzinnych spotkań, wspólnego spędzania czasu czy wręczania drobnych upominków i życzeń. Kościół katolicki przypomina, że ojcostwo jest wyjątkowym powołaniem i uczestnictwem w dziele Boga Stwórcy, mówi biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.
6: W tym takim zabieganiu codziennym ważne jest, abyście rzeczywiście odkrywali tę radość z ojcostwa, z tego, że może budować bliską więź z waszymi dziećmi i że możecie współuczestniczyć w tym szczególnym cudzie, jakim jest współpraca z Bogiem Ojcem, także w darze przekazywania życia, ale w tym darze też formowania tego życia w sercach waszych dzieci.
0: Jak dodaje biskup, wzorem dla chrześcijańskich ojców pozostaje święty Józef, opiekun świętej rodziny, człowiek wiary, odpowiedzialności i cichej służby.
7: Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Wtorkowa audycja poświęcona sprawom dzieci, młodzieży, edukacji ogólnie pojętej, a do specjalnego wydarzenia, dzisiaj cyklu wydarzeń może bardziej, zapraszam nas dzisiaj Kasia Kowalska-Bębas, trenerka Family Lab, trenerka uważności w edukacji oraz Patrycja Frania, terapeutka pracująca z młodzieżą i rodzicami, trenerka z Fundacji Wychowanie w Szacunku. Dzień dobry, witam was serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ciężko mi powiedzieć, co to będzie, czy to jest wydarzenie, projekt, czy może cykl bardzo interesujący. Interesujących spotkań. Na pewno będą to i warsztaty, i wykłady, do czego zapraszamy.
2: Jest to program tak naprawdę napisany dla państwa, dla rodziców, który będzie cyklem i nie tylko spotkań takich dla rodziców, na które już teraz zapraszamy, ale też takim jakby zwieńczeniem, można powiedzieć, tego programu będzie konferencja we wrześniu.
1: Mówimy, że to warsztaty dla nas, dla rodziców. Kto miałby być bardziej zainteresowany? Myślę, że każdy widzi wady, zalety rodzicielstwa. Dlaczego mielibyśmy się wybrać na te warsztaty?
3: Chyba nie ma znaczenia, w jakim wieku są dzieci. Tak przynajmniej starałyśmy się projektować te warsztaty. Bardziej zależy nam na tym, żeby rodzice po prostu przyszli i poprzyglądali się trochę swojemu rodzicielstwu, trochę podyskutowali o nim z różnych perspektyw. Wychodzimy też z takiego założenia, że nawet jeżeli tematy dotyczą starszych dzieci, to im wcześniej z tymi tematami się spotkamy, zanim nasze dzieciaki wejdą w okres dorastania, to tym lepiej i dla nas, i dla naszych dzieciaków, więc zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, w jakim wieku macie dzieci.
1: Mhm. Jakie tematy się pojawią? Ja już tu jeden trochę zdradziłem, chyba pierwszy z nich. Jakie problemy będą poruszane?
2: Spotkania są we wtorki zawsze na Placu Dominikańskim, między 17 a 19 się widzimy. I już właśnie w najbliższy wtorek, czyli za tydzień, będziemy rozmawiać o wadach i zaletach bycia rodzicem. Właśnie to, co już wspomniałeś trochę. Ja też się czasami zastanawiam, czego jest więcej. Mam już dwoje nastoletnich dzieci, więc jakby różne przejścia są za nami i pewnie jeszcze różne w trakcie. Aczkolwiek myślę, że jest to bardzo emocjonująca droga i ciekawa. Nie chciałabym być na innej ścieżce.
1: Ale dlaczego taki temat? Bo pytanie, czy możemy mówić o wadach i zaletach bycia rodzicem?
3: Dobra, to temat akurat zaproponowany przeze mnie i jako otwarcie całego cyklu, bo z mojej perspektywy, takiej już ponad 20-letniego rodzicielstwa, ale też pracy psychoterapeutycznej w gabinecie z młodzieżą i z rodzicami, rodzicielstwo jest tak naprawdę jedną z ról, którą pełnimy w naszym życiu. Czasem taką najważniejszą dla niektórych z nas, natomiast dalej jedną z ról. W związku z tym na tym spotkaniu chciałabym bardzo, żebyśmy zaczęli cały cykl od takiego poprzyglądania się tak w ogóle, jakim człowiekiem jesteśmy i kim jesteśmy w pierwszej kolejności jako człowiek, żeby potem zobaczyć trochę z lotu ptaka, z takiej bardziej ogólnej perspektywy, co to rodzicielstwo robi nam w naszym życiu. I tak naprawdę ten tytuł jest trochę przewrotny, bo ja bardzo bym chciała, żebyśmy się odkleili od tego wady, zalety, a bardziej po prostu popatrzyli na rodzicielstwo jako na pewną relację, którą budujemy z naszym

0: Dzisiaj zapraszamy na warsztaty i spotkania dedykowane rodzicom. Zaczęliśmy od tematu pierwszego spotkania, wady i zalety bycia rodzicem i wchodzimy już w dyskusję filozoficzną, lekko mam wrażenie. Dlatego też niech ten temat będzie zaproszeniem do zainteresowania się tymi warsztatami. W tym całym cyklu pojawiają się seminaria inspirujące Family Lab. Cóż to jest takiego?
1: Family Lab to jest fundacja, która zrzesza trenerów wokół idei Jespera Jula, którego pewnie wielu rodziców zna i o nim słyszało. To duński psychoterapeuta, psycholog, który bazuje podejście do rodzicielstwa na wartościach takich jak na przykład równogodność czy współpraca, jak współpracować właśnie z dzieciakami. I te wartości będziemy właśnie przedstawiać w trakcie tych seminariów inspirujących. Mamy takie zaplanowane, jak na przykład rodzicy jako latarnia morska, czyli jak być takim przewodnikiem, rodzicem przewodnikiem, ale właśnie szukać takiego złotego środka pomiędzy tym, żeby bardzo wyraźnie określać granice, ale też to, co my obserwujemy, że jest czasami trudnością, żeby w ogóle te granice stawiać, nie? Więc jakby szukamy sobie takich dróg środka.
0: Dobrze, to nie jest proste, tak mi się wydaje, też z doświadczenia. W tematach pojawia się, no myślę, że też pasujący trochę do tego, co przed chwileczką słyszeliśmy, temat, czy wychowanie bezstresowe istnieje, ale mi się też tutaj po środku tak jakby nasuwa, no książka, którą zacząłem dopiero czytać, ale myślę, że przebrnę przez nią, Komunikacja bez przemocy, która też bardzo pasuje w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy. Czy to jest taki właśnie środek i dedykacja, propozycja dla rodziców, żeby tutaj szukać rozwiązań w komunikacji z dziećmi?
2: To, co wcześniej zauważyłeś, że część naszych spotkań będzie seminariami z jakoś w tym ujęciu Family Labowym i Jespera Jula, to jest tylko część warsztatów. Chcemy pokazać wam też szerszą perspektywę i pokazać, że można łączyć różne podejścia. Takie podejścia jak, no właśnie, filozofia Jespera Jula, czy idea Jespera Jula, ale również porozumienie bez przemocy, czy inne sposoby komunikacji, patrzenia i budowania relacji z dziećmi. Ostatnio miałam okazję usłyszeć w radiu takie określenie rodzicielstwo skoncentrowane na dzieciach, że ostatnio żyjemy trochę w takim okresie i chcielibyśmy pokazać w trakcie tych warsztatów łączących różne metody i pokazujących różne ujęcia, że tak naprawdę nie do końca może to służyć rozwojowi naszych dzieciaków i nie do końca może to służyć nam jako rodzicom, więc chcemy jakoś różne perspektywy poddać wam też pod dyskusję, pod zastanowienie, ale też różne koncepcje wychowawcze, między innymi właśnie to, o czym też wspominasz, na pewno też będzie gościło na naszych warsztatach, czyli porozumienie bez przemocy.
0: Dobrze, ale to żebyśmy dobrze zrozumieli, czy tutaj taką osią tych warsztatów, o których dzisiaj rozmawiamy, seminariów, jest to, żeby lepiej i bardziej zrozumiale postrzegać dziecko?
1: Chyba trochę chodzi nam o to, żebyśmy zbudowali sobie w ogóle bezpieczną przestrzeń bycia ze sobą, jako rodzicem, jako osobą i zawsze na naszych warsztatach o tym mówimy, że to jest pierwsza relacja, o którą trzeba zadbać, czyli ta ze sobą. I chyba też byśmy chciały, żebyście wy państwo też mogli na to spojrzeć, nie? Że najpierw ja się koncentruję na sobie, na swoich zasobach, swoich możliwościach, swoich granicach, potem rozszerzam to na partnera, partnerkę, potem na dzieci. Taka jest kolejność, która rzeczywiście jest dla nas ważna i też byśmy chcieli, żebyście spojrzeli na to pod tym względem, ale na pewno będziemy dawać różne właśnie podejścia, różne warsztaty, różne ćwiczenia, gdzie będziecie mogli zaobserwować, jak wy się macie w tym albo w innym podejściu. Nie będzie pasowało porozumienie bez przemocy, bo Rosenberg trochę jakoś nie za bardzo i to jest trudne i te wszystkie kroki mogą nie być łatwe, no to spróbujemy języka osobistego albo jeszcze jakiegoś innego podejścia.
3: Radio Rodzina.

0: Słyszeliśmy przed chwileczką o tym, żeby zacząć od siebie, koncentracja na nas, określenie własnych potrzeb, granic i rozszerzanie tego na naszych bliskich. Czy warsztat, seminarium o tytule o odporności psychicznej i o zaufaniu też będzie o naszym, o naszej odporności psychicznej i zaufaniu do siebie samego, a później rozszerzaniu tego na przykład na nasze dzieci? Bo myślę, że no, wspomniałem o tym, że mam nastoletnią córkę, to zaufanie jest cały czas testowane.
1: No tak, natomiast zdecydowanie tak, najpierw o naszej odporności psychicznej, o zaufaniu do siebie samych, o zaufaniu do naszej intuicji, do naszej wiedzy, do naszego doświadczenia. Bardzo często tak się wydarza w naszych życiach, kiedy coś się trudnego dzieje z naszymi dzieciakami, z ich zachowaniem, to często dzieci są tą pierwszą osobą, którą kierujemy na wsparcie. Tymczasem my wychodzimy z takiego założenia, że to my dorośli, jako rodzice, tworzymy otoczenie, w którym rozwija się nasze dziecko i w związku z tym, jeżeli ono spędza jedną godzinę na warsztatach albo jedną godzinę na terapii, a potem wraca do domu, to fajnie, żebyśmy my jako dorośli tworzyli takie bezpieczne, zrównoważone oparcie i środowisko dla naszych dzieci. Stąd tak zaczynamy od siebie i te warsztaty o tym będą.
0: Cały projekt obejmuje 29 spotkań. Jak to jest wszystko podzielone, jak się zapisać, ile to kosztuje? Bo myślę, że już wielu naszych słuchaczy jest zainteresowanych tymi spotkaniami.
2: Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że nie trzeba przychodzić na wszystkie 29, żebyście się nie martwili. Można przyjść na jeden, a oczywiście będzie nam miło, jeśli weźmiecie udział w kilku, czy nawet właśnie kilkudziesięciu w takim razie spotkaniach. Spotkania są za darmo, ale rzeczywiście trzeba się na nie zapisać, więc linka znajdziecie na naszych mediach społecznościowych wychowaniewszacunku.pl i na Facebooku i także na stronach WCRS-u.
0: Dobrze, szukajmy tych stron, żeby się zapisać na spotkania. To jeszcze dopytam, jeżeli już tak rozmawiamy i każdy, kto nas słucha, czuje, że to na przykład jest dla niego, ale nie ma wystarczająco sił, żeby ogarnąć wszystko i jeszcze wziąć udział w warsztatach. Co by było taką zachętą? Dlaczego warto?
2: No chyba wydaje mi się, że taka inwestycja w relacje, no to jest jakby najważniejsza rzecz, którą w ogóle możemy zrobić, nie? Dla naszych dzieci i że to właśnie pomoże tak naprawdę wnieść więcej spokoju w rodzinę?
1: Że zadbanie i zaczęcie tego dbania od siebie jako człowieka i jako rodzica bardzo rozszerza się potem na relacje i na dobrostan również dziecka. Dodatkowo, i przynajmniej my chyba wychodzimy z takiego założenia, że każda osoba, która przyjdzie na taki warsztat, a potem zabierze z tego warsztatu choć jedną rzecz i puści ją dalej w świat, może bardzo przyczyniać się też do tego, że u innych osób te relacje rodzinne mają szansę wyglądać trochę inaczej i być inaczej budowane, a w świecie, gdzie mamy na ten moment duży kryzys psychicznego zdrowia u dzieciaków, każda maleńka zmiana jest super ogromnym krokiem w ratowaniu dzieciaków, które na ten moment doświadczają różnych trudności.
2: Jeszcze tak z przymrużeniem oka, myślę, że 2 godziny jeden rodzic odpocznie, a drugi rodzic ogarnie dziecko.
0: Rewelacja, dobrze. Czyli pomóżmy sobie najpierw sobie, też się trochę zrelaksujmy może rzeczywiście, a też i pomożemy przez to naszym najbliższym. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Szukajcie tych linków do zapisów w internecie, ale też za chwilę możecie szukać naszej audycji na stronie radiorodzina.pl. Polecajcie ją, no bo jak słyszymy, jest to cały cykl, więc można dołączyć w każdym momencie. A to zaproszenie wyjątkowe dzisiaj do nas kierowały Kasia Kowalska-Bębas, trenerka Family Lab, trenerka uważności w edukacji i Patrycja Frania, terapeutka pracująca z młodzieżą i rodzicami, trenerka z Fundacji Wychowanie w Szacunku. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo, zapraszamy.
1: Dziękujemy.
3: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Premier pokazał raport NIK w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem niedługo pojedziemy za darmo. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestie m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. Lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał pracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
1: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
0: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Drogowcy planują też inwestycje, a szczegóły zna Grzegorz Kozieł.
2: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
2: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
5: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
0: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. Wielu z nas przed zakupem chciałoby sprawdzić zawartość opakowania, obejrzeć produkt lub upewnić się, że zestaw jest kompletny. Czy wolno to zrobić na własną rękę? Odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? To wyjaśnia Jagoda Kruszewska z UOKiK-u.
6: Konsument ma prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, by go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny. Zamiast rozpakowywać fabrycznie zamknięte pudełka, rozejrzyjmy się za testerami albo wystawionym sprzętem. Prosta zasada. Zanim otworzymy opakowanie, zapytajmy sprzedawcę.
0: Sklepy często dają możliwość obejrzenia produktu i zapewniają testery, czyli produkty wystawowe.
4: Tu Radio Rodzina.

Radio Rodzina. Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Wąs tygrysa. Pewna młoda kobieta o imieniu Yun Ok wybrała się w góry do pustelnika, aby poprosić go o czarodziejski napój. Bardzo kocham mojego męża, tłumaczyła Yun Ok. Przez 3 ostatnie lata przebywał on daleko. Walczył na wojnie. Teraz po powrocie prawie się nie odzywa. Kiedy zwracam się do niego, udaje, że nie słyszy. Jeśli już łaskawie się odezwie, czyni tylko wymówki. Gdy podaję mu do jedzenia coś, co mu nie smakuje, odstawia talerz i wściekły wychodzi z pokoju. Potrzebuję jakiegoś czarodziejskiego napoju, który mogłabym podać mojemu mężowi, aby znowu stał się kochający i uprzejmy jak dawniej. Mogę przygotować czarodziejski napój, ale podstawowym jego składnikiem jest wąs żywego tygrysa. Przynieś mi go, a dam ci wszystko, czego potrzebujesz. Wąs żywego tygrysa? Zawołała Yun Ok. Jak go mogę zdobyć? Jeśli czarodziejski napój jest dla ciebie ważny, będziesz wiedziała, jak to zrobić, odpowiedział pustelnik. Yun Ok poszła do domu i nie przestawała myśleć, jak może zdobyć ten podstawowy składnik. W końcu, pewnej nocy, niespostrzeżenie wyszła z domu, trzymając w ręku miskę ryżu i mięsa. Poszła na zbocze góry, gdzie mieszkał tygrys. Próbowała go wywołać. Tygrys jednak nie wyszedł. Następnej nocy Yun Ok wróciła w pobliże legowiska zwierzęcia. Tym razem podeszła bliżej, znowu niosąc miskę z jedzeniem. Kobieta każdej nocy wychodziła w góry, podchodząc coraz bliżej groty. Dlatego tygrys przyzwyczaił się do jej obecności. Kolejnej nocy groźne zwierzęta i kobieta spojrzeli na siebie w świetle księżyca. Następnej nocy Yun Ok łagodnym i spokojnym głosem mogła rozmawiać z tygrysem, który później zjadł przyniesione przez nią jedzenie. Aż pewnego razu, prawie po 6 miesiącach, młoda kobieta mogła delikatnie pogłaskać go ręką po głowie. W końcu którejś nocy, kiedy już Yun Ok pogłaskała głowę zwierzęcia, powiedziała: ach, dobry tygrysie, muszę mieć jeden z twoich wąsów, nie złość się na mnie. To powiedziawszy, ucięła mu jeden wąs. Tygrys się nie rozłościł. Kiedy Yun Ok wracała do domu, nie szła powoli jak zawsze, ale biegła, ściskając w ręku wąs tygrysa. Udała się prosto do chaty pustelnika. Mistrzu, mam wąs tygrysa. Teraz możesz przygotować mi obiecany czarodziejski napój. Niech mój mąż znowu mnie pokocha i będzie uprzejmy jak dawniej. Pustelnik wziął wąs, przyjrzał mu się i wrzucił do palącego się w kominku ognia. Ach, panie, zawołała zrozpaczona młoda kobieta, co uczyniłeś? Opowiedz mi, jak go zdobyłaś, poprosił starzec. Po prostu, co noc wychodziłam w góry z małą miską jedzenia. Najpierw trzymałam się z daleka, potem zaczęłam podchodzić coraz to bliżej i tak zdobyłam zaufanie tygrysa. Przemawiałam do niego grzecznym i łagodnym tonem, aby przekonać go o moich dobrych zamiarach. Byłam cierpliwa. Co noc zanosiłam mu jedzenie, przypuszczając, że go nie zje. Jednakże nie rezygnowałam i zawsze wracałam. Nigdy nie przemawiałam do niego surowo, nigdy nie krzyczałam na niego. No tak, tak, oswoiłaś tygrysa, zdobyłaś jego zaufanie i miłość. A ty, panie, wrzuciłeś wąs do ognia, zawołała Yun Ok. Wszystko na nic. To nieprawda. Wąs nie jest ci już potrzebny, Yun Ok. Pozwól, że zadam ci pytanie. Czy człowiek jest groźniejszy niż tygrys? Czy jest mniej wrażliwy na uprzejmość i troskę? Jeśli dzięki łagodności i cierpliwości potrafiłaś zdobyć miłość i zaufanie groźnego zwierzęcia, to z pewnością dzięki łagodności i cierpliwości pozyskasz także swojego męża. Nie wierzysz? Jeśli chcę być kochanym, koniecznie muszę być serdecznym. Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce 500 000 zł. Politycy PiS-u po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie szpitala, mówi posłanka Anna Kwiecień.
1: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
0: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
2: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
0: Mówi Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort Edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
3: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
0: Barbara Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
5: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej. Jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
0: Jak Hiszpania czy Grecja, nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu kończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy.
4: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Witam serdecznie, Janusz Mórz, zespół Bratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

0: stamtąd bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Do Wacka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy za...

0: posadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka. I módl się do świętego Jacka.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie z serca Wrocławia.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem
0: i każdy pisze gratulacje.